krzyczą diabły, wróćmy tam. Dziewczyny.

0: Dracula w Dzień Matki i to nie jest przypadek. Tu w RMF Max takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Bo dzisiaj w kalendarzu poza tym, że Dzień Matki, mamy też Światowy Dzień Drakuli właśnie.
0: A ty jako matka pewnie, Asia, przypomnij sobie te czasy, kiedy przystawiała się do cyca i cieszyła się, że nie ma zębów. Mama Meus i rozżalony, że pewne rzeczy w życiu go ominą. Irek Jakubek, dzień dobry.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dzisiaj nie może być inaczej. W Dzień Matki Damiano Dawid z RMF Max dla nas wszystkich dziewczyn.
1: No mamo, jaki to będzie poranek. Kuba Kiwior na celowniku Barcelony. To, że się Robert Lewandowski z Barceloną pożegnał, to już wiemy. A może Jakub Kiwior, obrońca, może się przywita?
0: Czy to są, przepraszam, potwierdzone plotki?
1: Ja będę nasłuchiwał. Ja będę nasłuchiwał, bo w polu karnym teraz będzie więcej polskiego. Ja gram!
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Wojtek Szczęsny by tak nigdy nie powiedział.
1: No pewnie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: hity na maksa i informacje z regionu w dużej ilości. Za chwilę o 6 zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: Tym bardziej, że dużo się dzieje. Detektyw Rutkowski zmienił swoją legendarną fryzurę. Już nie ma kwadratu na głowie, teraz jest przedziałek i włosy zczesane na bok.
0: Ale to jest super skuteczna metamorfoza, bo faktycznie jak się teraz patrzy na detektywa Rutkowskiego, to można go nie poznać, co może mu pomóc w pracy, zwłaszcza, że nie poznają go także ci, których poszukuje.
2: W RMF Max pora na szybką porcję najświeższych doniesień z Krosnej okolic. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Służba zdrowia szykuje prawdziwą rewolucję. Już tego lata NFZ uruchomi głosowego asystenta AI w centralnej rejestracji, czyli także na Podkarpaciu. Sztuczna inteligencja będzie sama dzwonić do pacjentów, aby przypomnieć o terminie wizyty, a w razie potrzeby pomoże ją odwołać lub przełożyć na wcześniejszy termin. Rozwiązanie ma pomóc zwłaszcza seniorom korzystającym wyłącznie z telefonów stacjonarnych i zlikwidować tak zwane puste wizyty, przez które rocznie marnuje się nawet do 20% konsultacji. Wirtualny urzędnik podobno bez problemu obsłuży rozmowę w języku polskim, angielskim i ukraińskim, ale czy rzeczywiście tak będzie, przekonamy się w praktyce latem.
3: To jest RMF Max Krosno.
2: Z tematu nowinek technicznych wracamy ekspresowo na nasze podwórko, bo w Krośnie oficjalnie wystartował kolejny nabór do niezwykle popularnego programu Mieszkanie za remont. To szansa dla stałych mieszkańców Krosna, którzy nie mają własnego konta i chcą wynająć lokal komunalny bez kredytów czy wpłacania kaucji.
4: To już jest piąta edycja. Do tej pory 17 mieszkań zostało wyremontowanych przez najemców. Kwoty na remont są niebagatelne. Sięgać mogą nawet kwot od 38-40 tysięcy wzwyż, w zależności od stanu technicznego mieszkania.
2: Mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Wszystkie dokumenty oraz deklaracje dochodowe można składać w magistracie do 8 czerwca. A teraz krótko, ważne inwestycje dla wspólnego bezpieczeństwa w regionie. W Czerteżu powstanie nowoczesny centralny magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej dla gminy Sanok.
5: Każdy samorząd przygotowuje się w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. My również. Nie budujemy nowego magazynu, remontujemy istniejący obiekt, magazyn po spółdzielni rolniczej. Duża inwestycja, ponad 1 000 000 zł sam remont. Środki są, jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu, wyłonienia wykonawcy i będziemy realizować zadania.
2: Mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak. Blisko 100 obecnych i przyszłych mam uczyło się w Krośnie ratować ludzkie życie. Szkolenie w Miejskim Zespole Szkół nr 2 prowadzili ratownicy medyczni z lokalnego pogotowia, którzy w małych grupach pokazywali, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Warsztaty skupiły się na praktyce, ponieważ to właśnie rodzice najczęściej jako pierwsi muszą nieść pomoc przed przyjazdem karetki. A teraz szybko o bezpieczeństwie na granicy, bo w słowackiej miejscowości Niżna Polianka odbyły się międzynarodowe ćwiczenia służb ratowniczych. W manewrach wzięły udział jednostki m.in. z powiatów Jasielskiego i Krośnińskiego oraz ich słowaccy partnerzy. Scenariusz ćwiczeń obejmował m.in. gaszenie wielkopowierzchniowego pożaru kompleksu leśnego w trudnym terenie oraz prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
6: To ćwiczenie kończy pierwszy z naszych projektów. Mówię o współpracy pomiędzy służbami, no ale współpraca to z jednej strony to, co w projekcie chcieliśmy zrobić, czyli wyposażyć odpowiednio te jednostki, ale przede wszystkim nauczyć ich współpracować, a tylko trening czyni mistrza.
2: Mówi Andrzej Czarnecki ze Związku Gmin do Rzecza Wisłoki.

0: I to są dobre muzyczne rzeczy, które mamy dla was z kategorii hity na maksa tu w RMF Max. 6,5 minuty po godzinie, nie, 8,5 minuty po godzinie 6.
1: A szóstka, bo dzisiaj 26 maja, to o ci jest. Się pomieszało.
0: Asia, wszystkiego najlepszego.
1: W imieniu swoim oraz matek wszystkich dziękuję
0: bardzo. Asia, wszystkiego najlepszego z okazji
1: już.
0: Dnia Matki.
1: Dobrze, już, fajnie. Proszę. Benzynka w fajnej cenie i dieselek też. 6,42 dzisiaj na stacji zobaczycie za benzynę, 6,75 za diesel.
0: Ceny takie, jakby to był Dzień Ojca. A na Dzień Ojca może będzie, nie wiadomo, 8 diesel, nie wiadomo, w specjaliście, no może 8 diesel. Dzień Matki, super. Tankowałbym i będę.

0: dlatego po Dniu Matki też będziemy to grali, ale w Dzień Matki to z dedykacją, mamo. 17 minut po godzinie 6. Mówię do każdej mamy, która ma włączonego ma, jak ma Maxa.
1: Ma jak Maxa.
0: Maxa. Słuchaj, Jasia Mełz, Irek Jakubek, fajnie, że z nami jesteście, odwdzięczamy wam się dobrą energią i hitamy na Maxa.
1: Hita mamami na Maxa,
0: pięknie.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób żujecie
0: nigdy
1: jedzenie?
0: Jak jestem głodny, to nigdy.
1: To błąd, bo okazuje się, że to jak żujemy, jak szybko, jak intensywnie wpływa na naszą pamięć, koncentrację i poziom stresu. Im wolniej, dokładniej, mocniej przeżuwamy, tym bardziej się odstresowujemy i lepiej myślimy.
0: Czyli to jak żujesz oznacza tak to, co jak żyjesz.
1: Trochę tak.
0: Nie przejedzmy życia. życia. A, wiecie, o co chodzi. 18 po 6.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: następne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Hity zawsze na maksa, także w Dzień Matki tu w RMF Max. Jeszcze pół godziny i będzie siódma.
1: Przede wszystkim w Dzień Matki. Ojciec, teraz też posłuchaj, bo Kraków znowu na ustach całego świata i tym razem wcale nie chodzi o wybory referendum prezydenckiego.
0: Tak?
1: Ktoś z urzędników wystawił zaświadczenie 162-latkowi, że żyje, że się porusza i że potwierdził właścicielstwo jego kamienicy. W sensie, że ten, co żyje, ma 162 lata i jest właścicielem kamienicy.
0: Oddali mu kamienicę?
1: Tak, oddali mu kamienicę, bo Asia, musisz wiedzieć, że ten człowiek był dokładnie taki jak ta kamienica. On co prawda wymagał remontu, ale on się świetnie trzymał. Tak? Tak przynajmniej mówią urzędnicy. A to jest nowość.

0: Pakiet muzycznej energii o 6.37 od Pink Panthers i Zary Larsson właśnie tu w RMF Max.
1: W Szwecji są już autonomiczne autobusy, to znaczy takie, które jadą po ulicach miasta bez kierowcy.
0: O Jezu, bałbym się.
1: No i słusznie, bo pierwszy kurs autonomicznego autobusu już za nami, wyjechał na ulicę i miał wypadek.
0: Ojoj, mam nadzieję, że wszyscy zrobią.
1: Tak.
0: Poza autobusem. Czyli tylko kolizja. U nas jest automat autonomiczny, ten kontroler biletów, autonomiczny kanar.
1: No, tak?
0: Taki autobus jedzie teraz bez tego kanara, a wszyscy i tak kasują bilety. Super, 22 minuty i 7. Reklama.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To też jest numer na Dzień Matki, specjalnie dla mam, forever and a day, czyli do końca świata i o jeden dzień dłużej będziemy mamusie kochać.
1: Koniecznie musicie kogoś poznać, to są dzielni

0: Funkcjonariusze, pracownicy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
1: Trudna nazwa.
0: Ale trzeba zapamiętać, ci pracujący w Poznaniu, pozdrawiamy, zatrzymali, uwaga, 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski z Brazylii, a kawa była z robakami. 63 tony kawy normalnie z robalem.
1: Ale to w sumie szkoda, bo to się mogło sprzedać. No. Wiesz, kawa wysokobiałkowa.
0: Robacina cappuccina. 10 minut i 7.

0: matki.
1: Nie, nie tylko. Ona tam tak śpiewa.
0: Dzień mamuni jest dzisiaj. Dzwoń do matki 5 minut i godzina 7 ważne. Siódma ważne informacje we fleszu.
1: Bo gorąco nie tylko w Polsce, gorąco też w całej Europie. Max. A gdzie konkretnie będziemy sprawdzać we fleszu o 7?
2: Reklama. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash, sport, pogoda, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie aktualne informacje z Bliskiego Wschodu. Amerykanie przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. To, jak podaje dowództwo centralne USA, w samoobronie. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Waszyngton podkreślił, że działania nie oznaczają końca rozejmu.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Raków będzie musiał wybrać nowego prezydenta. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, czyli prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Wciąż nie ogłoszono jednak nazwiska osoby, która do czasu wyboru nowego włodarza będzie podejmować najważniejsze decyzje. Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje pracują bez zakłóceń.
2: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
1: A my do tego tematu jeszcze wrócimy. IMGW ostrzega tymczasem, dziś w wielu miejscach będzie gorąco. Alerty zaczną obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego. Temperatura może tam przekroczyć 30 stopni. A z upałami mierzą się teraz także Włochy. W 12 miastach obowiązywać będzie dziś pomarańczowy alert drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Jeśli zatem wybieracie się do Rzymu, Bolonii lub Florencji, no to być może będziecie musieli odłożyć zwiedzanie na później albo szukać sposobów, by trochę się schłodzić. No, zatem co robić przy takim ukropie? Warto postawić na lemoniady i mrożone herbaty.
3: Lemoniada owocowa. Owoce będą cytrusowe i mięta. Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty.
1: Mówiła Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębinianki na Mazowszu.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Świetne doniesienia z kortów. W pierwszej rundzie French Open Iga Świątek bez większych problemów ograła Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Zwycięstwo zanotowała też Maja Chwalińska. Nasza tenisistka pokonała Qin Wenzhen 6-4, 6-0. A dobre spotkanie ma za sobą też Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. A w czwartek jego rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe. Jutro Jan Urban ogłosi skład kadry na towarzyskie mecze reprezentacji. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu 31 maja z Ukrainą, 3 czerwca z Nigerią. A do tego jeszcze wrócimy.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Specy od Meteo ostrzegają, dziś będzie naprawdę gorąco, szczególnie na zachodzie kraju, tam okolice 30 stopni nawet. Jeśli chodzi o termometry w Trójmieście na przykład, no to 24 już, 25 w Warszawie, podobnie będzie w Rzeszowie, 26 to Katowice i 27 w Krakowie. Natomiast Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, tam rzeczywiście po 30 stopni, no i przede wszystkim przeważnie słonecznie.
4: Hurra, hurra, hurra.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Idealne numery na poranną trasę z otwartym oknem. Tak wam gra.

0: There you, Shakira, ja będę Milan dzisiaj, dobra?
1: Ty Milan?
0: A ty będziesz Sasza.
1: Dobrze.
0: To są dzieci Shakiry i życzymy ci, Shakiro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. 8,5 minuty po godzinie 7 tu RMF Max.
1: I zmiana w taryfikatorach, w karach i mandatach, i to jeszcze przed długim czerwcowym weekendem.
0: Kierowcy, posłuchajcie koniecznie.
1: Od 3 czerwca za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę dostaniemy 15 punktów karnych. Do tej pory było tylko 13. To się zmienia.
0: Łatwiej stracić prawko. 15 punktów za przekroczenie o 50 km.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Chodzi o nasze bezpieczeństwo.
1: Wiadomo.
0: Bo jakby chodziło o zarabianie pieniędzy, to by było za 15 km szybciej 50 punktów od razu.

0: Wszystko, co dzisiaj się dzieje na antenie RMF Max, dzieje się z misją umilania poranków matkom.
1: Mama!
0: Bo dzisiaj jest dzień mamy, a w RMF Max jest na maksa.
1: 18 minut po godzinie 7. Ja powiem coś, co każda matka potraktuje jako powód, by podejść jak najszybciej. Uwaga. Mamo!
0: Najgorzej! Miało być miło, a nie, że miały być żołędzie na dzisiaj do szkoły.
1: Mamo! Mamo, 300 są do wygrania w RMF Max, żeby dzieci miały trochę łatwiej, a nie żeby trzeba było przynosić coś do szkoły na ostatnią chwilę. Mama, konkretnie wy wysyłacie swoje imię, imię swojej mamy i niech to leci SMS-owo na 3001. Miało być łatwo, jest łatwo.
0: Tak, jak wasza mama ukochana ma na imię, to SMS-owo piszecie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzimy do zabawy, gdzie za chwilę będą się sypały stówki, konkretnie 3.
1: Tylko ważne, żeby przed imieniem mamy napisać coś innego niż ukochana.
0: Super.
1: I tu imię mamy?
0: Mama.
1: I wiadomo. O, dobre. No. Kurczę. Czy teściowa dla niektórych, ale to inna historia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: I po reklamie.

0: Renata, najlepsza mama świata.
1: Wyjątkowa Halina i Jadwiga Niezawodna.
2: Krejzolka Teodora. Jakby co, imiona waszych matek przychodzą SMS-owo na 3001. Wielką radość jest poznać
1: Danę.
2: Córkę energicznej Marii, chciałem powiedzieć.
1: A to też prawda.
2: Cześć. Cześć Dana, siemano rano. Hej. Słuchaj, dzisiaj przepustką do zabawy o 300 była energiczna Maria. Nie zepsuj tego.
3: Tak jest.
1: 300 masz na start. Zapraszamy cię do samochodu. Jedziemy dzisiaj razem w Dzień Matki do Mamina.
2: Mamina.
1: Będziemy cię pytać o to, kto do Mamina ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, no to zabieramy.
2: A matka będzie podpowiadać. Uwaga. Ja do Mamina jadę z miłości.
1: A ja jadę ze szczęścia.
2: Ze szczęścia.
1: Kto ma bliżej do Mamina?
2: Aśka czy Irek?
3: Aśka. Aśka.
1: Dobrze! Okej, wszystko wyobronione. Do Mamina w dzień mamy. Ja jadę z Kwiatkowa.
2: Z Kwiatkowa, a ja z Kwiatkowic.
1: Kto ma bliżej?
2: No, to bliżej.
3: Aśka. Kwiatkowice.
1: Irek zabrał ci stówę.
2: Ale matka wiedziała. No, a ty tracisz stówę.
1: Dobra, na trzecie pytanie. Do Mamina. Irek jedzie z miejscowości Pociecha.
2: Jak ładnie, a w dzień mamy Asia jedzie z miejscowości Uciecha.
1: Kto ma bliżej?
2: No, Pociecha czy Uciecha?
1: Ja oczywiście!
2: Jezu, matka jest domądowna, energiczna Maria.
1: A ty masz 200 ekstra.
2: I buziaczki dla ciebie.

0: Ten numer jest tak dobry dzięki matce. Dzięki mamusi, bo mamusia mówiła: Dracula, umyj ząbki. Dracula, posmaruj się czymś na słońcu. I jest numer rewelacyjny w RMF Max, 20 minut przed godziną 8 i w dzień mamy sprawia nam dużo radości.
1: Specjalna plaża tylko dla kobiet, wyobraźcie sobie, z zakazem wstępu mężczyzn powstaje właśnie w Dubaju. A jeżeli jacyś przedstawiciele płci męskiej się tam pojawią, to tylko pod warunkiem, że będą mali i przyjdą z mamą.
0: Dzieci, no właśnie. To jest świetne wyzwanie. Zwłaszcza, że taki film, na którym Mini Mike łamie zakaz wstępu na plażę tylko dla kobiet. Taki film może się kliknąć.
2: Nie. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Lato, lato, lato,
8: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
9: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
17: Znałem to już.
16: Dzięki RMF Max.
18: To tego się słucha.
16: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
18: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
19: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Lato dzisiaj nie tylko za oknami, ale też w muzyce. Tutaj w RMF Max lubię cię jak lato i modelki. Specjalnie na dzień mamy, żeby było wesoło i radośnie od samego rana.
1: 9 minut i godzina 8. Nowy podatek w Polsce, niestety, bo się okazało, że regularne zbieranie porzuconych butelek i puszek z parków, skwerów czy koszy na śmieci stanowi już przysporzenie majątkowe.
0: Tak, a jak robisz to regularnie albo w sposób zorganizowany, to masz normalną działalność gospodarczą i trzeba od tego odprowadzić podatek.
1: Podatek od zbierania butelek zwrotnych. Ludzie.
0: To się może wydarzyć i to już naprawdę szybko.
1: Ale to nie jest wcale najgorsze. Najgorsze jest to, że jak będziesz jechać kubłem takim, wiesz, na śmieci na kółkach,
0: no,
1: to za ten kubeł trzeba będzie zapłacić OC. Obowiązkowo! Nowość od Oliwii Rodrigo. Jest cudowna.

0: Podrzuca wam RMF Max 4 minuty przed 8.
1: Są utrudnienia na podkarpackim odcinku S19, o tym we Flashu. RMF Max. Za 4 minuty, o 8.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: lista, co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Czas na najnowsze informacje w pigułce, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie, zapraszam, minęła ósma. S19 na Podkarpaciu może się korkować. Na utrudnienia natkniecie się na odcinku Świlcza-Rzeszów Południe. Na trasie dachowała osobówka. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku A4. 16 krajów domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Na czele stoi Warszawa. Dziś w Brukseli podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich początek decydującej bitwy o miliardy euro.
3: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także reformę funduszu konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgina. Sprzedaż detaliczna poniżej prognoz. Z najnowszych danych wynika, że z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu spadła o kilka punktów procentowych. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, ucierpi polska gospodarka.
4: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, ma to znaczenie.
2: Mówił ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie dr Artur Fix. A gdyby komuś umknęło, to dziś świętują wszystkie mamy. Życzenia i uściski są wręcz wskazane.
5: Żebym miała dużo pomysłów i dużo fantazji. Żeby dużo miała odpoczywania i dużo, żeby leżała i by nie musiała się podnosić. Szczęścia i zdrowia.
2: Na propos zdrowia, to zadbajmy o te najważniejsze kobiety w naszym życiu. Amazonki w Dzień Matki zapraszają do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. To jest inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet, mam, córek, sióstr, babci, przyjaciółek. W gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast dziś będzie można posłuchać o profilaktyce.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Iga Świątek zaliczyła piękny występ w pierwszej rundzie French Open. W nieco ponad godzinę pokonała młodą Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Cieszę się z tego, jak zagrałam. Solidny mecz. Od początku do końca wiedziałam, jaką taktykę chcę obrać. No i to zrobiłam. To był na pewno dobry dzień. Tak mówiła Iga Świątek, a z sukcesu cieszy się też Maja Chwalińska, która wygrała starcie z Qinwen Zhen 6-4, 6-0. A za nami gala ekstraklasy. Nagrodę dla najlepszego piłkarza rozgrywek odebrał Bartosz Nowak. Lech Poznań zgarnął dwie indywidualne nagrody najlepszym trenerem Nils Frederiksen, a obrońcą sezonu został Wojciech Mońka.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Cała pogodowa mapa dziś ponownie skąpana w słońcu, no poza północnym zachodem, bo tam rzeczywiście może minimalnie pokropić w ciągu dnia, ale poza tym bardzo ładnie. Jeśli chodzi o termometry, 24 stopnie w Trójmieście, 25 to Warszawa, Rzeszów, 27 Kraków, no i po 30 we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Także lato na całego. Dziś wiatr ma wiać głównie słabo, on chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
6: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
7: Pogoda potwierdza, mamy lato na maksa i są na to muzyczne dowody.
8: Otwarzysz mi swoje życie, żebym ja mógł w nim na co dzień.
7: 5 po 8.

0: są takie numery, które powodują, że serce bije trochę szybciej. Taka jest Katy Perry, którą gramy wam w RMF Max.
1: 10 minut po 8 i wydarzenie przełomowo-epokowe, bo już jest pierwszy na świecie tłumacz z języka psiego na język ludzki. Znaczy na razie
0: super.
1: Na chiński, ale prace cały czas trwają, bo to chiński wynalazek.
0: To na pewno wymyśliła jakaś cudowna mama. Tak,
1: tak?
0: Mama, która jak nikt na świecie rozumie swoje dzieci. Mama! Już! No i wtedy się okazało, że pies musi iść na spacer, nie?

0: Kale Farben, René Miller i kolejny z hitów na maksa w poranku, na maksa w dzień mamy, na maksa. Tak to się wszystko pięknie dzisiaj poukładało.
1: Mama Max.
0: Mama Max.
1: 20
0: tak.
1: RMF Mama Max. Tak, dzisiaj mamy 21 minut po godzinie 8. Powiedzcie coś, jak wasza matka.
0: Trudne się wylosowało.
1: Proszę bardzo, głosówki RMF Max, Messenger, to już czynny w tej sprawie, ale powiedzcie coś, jak wasza mamusia, no.
0: Napisz, jak dojedziesz.
1: O, jak ładnie.
0: Moja mamusia tak zawsze mówi.
1: Ale co, nie smakuje ci? Tak też mówi.
0: Nie.
1: Nie, wiadomo, nie, oczywiście, wiadomo.
0: Nie. Wszystko, co możecie powiedzieć, jak wasza mama, wyślijcie, nagrajcie na głosówkę i wyślijcie na naszego maksowego Messengera.
1: A dlaczego do mnie nie dzwonisz? Przepraszam, to był cytat, nie?
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Lato, lato, lato,
3: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

0: Spodobało wam się mówić jak wasza mama.
1: Jeszcze na środku tylko na tać.
0: Dzięki, Sylwia. 8:30 na zegarach RMF Max. W dzień mamy głosóweczki brzmią mniej więcej tak.
1: To cię boli? Jak ty dziecko urodzisz?
2: Kasia w wersji troskliwa. Mama.
0: Mama, a Grzegorz? A Grzegorz ma dobry tekst na 30-lecie.
3: Ale co inni? Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
0: Kto tak słyszał od swojej mamy, niech zrobi głośniej RMF Max.
4: Poczekaj, aż ojciec wróci do domu.
2: O, mama Pauliny ze wsparciem.
0: Asia?
5: Moja mama mówiła: Asiu, dziewczynce nie wypada.
0: Podobno Darek.
6: No pięknie, Królewicz raczył wrócić. Ja tu siwieję, a ty co? Spacerki? Przypomniałeś sobie, gdzie dom jest? Naprawdę?
0: Wszystkim wyślemy, tym, którzy słyszeli się na antenie Maxa, coś fajnego. Podzielicie się z mamą.

0: i hity na maksa o poranku w Dzień Matki w RMF Max nieprzerwanie.
1: Jak chcecie mamie coś kupić do domu, to trzeba wiedzieć, że najmodniejszym kolorem wnętrzarskim, zdaniem projektantów, jest w tym sezonie liliowo-różowy.
0: Czyli taki trochę fioletowy, trochę różowy, ale niezbyt intensywny, lekko blady, przygaszony.
1: I taki kolor pojawia się na dywanie, jak go będziemy odkurzać tak długo, jak mama mówiła, żeby to robić. To jest automatycznie.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Hity na Mamaxa w dzień mamamy w RMF Max. Dla was tak gramy. 10 minut i godzina 9. Prawda, że fajny? Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz.
1: Najlepszy, nie fajny.
0: A teraz finansowa bonanza, ludzie. Róbcie głośniej Maxa, żeby wygrać więcej niż 14 470.
1: Ale mniej niż 14 490.
0: I to ciągle są ogromne pieniądze, które oj, mogą wam zrobić takie kieszonkowe, jakie w dzień mamy chcielibyście podarować swoim dzieciom.
1: Dokładnie na takie zasługujecie. Dlatego brawo. Trzeba obstawić. Kwota pomiędzy 14 470 a 14 490 jest
0: ekstra
1: do wzięcia.
0: Ekstra.
1: I jest runda bonusowa.
0: A teraz jest ta runda, którą teraz. Ja jestem normalnie tak napalony, jak wszyscy ci, których mama dzisiaj zaprosiła na kotleciki. Uwaga, 273 razy każde zgłoszenie, które w ciągu 9 najbliższych numer wyślecie na numer 7327 w treści wpisując Max. Max na 7327. Niech leci teraz, bo teraz jest

0: prawie 300 razy więcej szans na to, by wejść do finału, wytypować i wygrać duże pieniądze.
1: Teraz i przez 9 najbliższych minut każdy max daje wam 273 szanse na to, że to właśnie wy wejdziecie do finału i będziecie obstawiać, ile ukryliśmy na koncie.
0: Och tak, wy wysyłacie, gracie o duże pieniądze, a my mamy dla was taką nowość, którą wasza mama kochała już 43 lata temu.

0: Jak długo będzie tak przyjemnie gorąco? Prognozy pogody, te najbardziej aktualne, za 4 minuty punktualnie o 9. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Wybija 9, czas na poranny flash w pigułce w RMF Max Krosno. Zapraszam, Marek Makuła. Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utratę zaufania do państwa, piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Czego się domagają?
3: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także m.in. objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
2: Z wyliczeń związkowców wynika, że ich wypłaty zostaną obniżone średnio o 300 zł, dodaje Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Krosno.
2: Przechodzimy do drogowych utrudnień na Podkarpaciu. Na trasie z 19 w Świlczy pod Rzeszowem doszło do groźnie wyglądającego wypadku, w którym dochował samochód osobowy. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń, ale auto całkowicie zablokowało wolny oraz awaryjny pas w kierunku autostrady A4. Służby cały czas pracują na miejscu, a ruch na tym odcinku odbywa się wyłącznie lewym szybkim pasem, co powoduje spore spowolnienia. Drogowcy kończą już uprzątanie jezdni, a wszystkie utrudnienia i drogowe zatory powinny całkowicie zniknąć w ciągu najbliższych 30 minut. Z drogi uciekamy prosto na nasze podwórko. Innowacje, nowoczesne technologie i unijne dotacje. To wszystko będzie można już niebawem poznać z bliska w Krośnie. W dniach od 19 do 20 czerwca w siedzibie tutejszego inkubatora przedsiębiorczości przy ulicy Żwirki i Wigury odbędą się dni otwarte. Dwudniowe wydarzenie ma pokazać mieszkańcom oraz lokalnemu biznesowi, jak skutecznie rozwijać skrzydła dzięki funduszom europejskim. Szczegóły ma nasz reporter.
4: Organizatorzy podzielili wydarzenie na dwa zupełnie różne dni. 19 czerwca upłynie pod znakiem biznesu i teorii. Zaplanowano wtedy ekspercką konferencję oraz tak zwany Demo Day, podczas którego swoje innowacyjne pomysły zaprezentują lokalne startupy oraz firmy działające w inkubatorze. Z kolei 20 czerwca przestrzeń przy Żwirki i Wigury zamieni się w piknik edukacyjny dla całych rodzin.
2: A to był Łukasz Zakrzewski. Mamy też świetną informację dla młodych pasjonatów muzyki z regionu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti z Sanoka ogłosiła nowy nabór w swoje szeregi i poszukuje utalentowanych muzyków. Chętni mogą zgłaszać się na przesłuchania, które odbywają się w Sanoku.
5: Od 2013 roku działamy tutaj w Sanoku pod patronatem firmy Avanti. Działamy, rozrastamy się z roku na rok. Liczba osób grających w orkiestrze to już ponad 130 osób działających przy fundacji. Rozszerzamy swoją działalność na powiaty Brzozowski, Leski. Współpracujemy z Domami Kultury w Lesku, w Zagórzu.
2: Mówi dyrygent orkiestry Grzegorz Maliwiecki. Ten krótki flash zamykamy podsumowaniem policyjnej akcji Jednoślad. W całym regionie przeprowadzono blisko 900 błyskawicznych kontroli motocykli i skuterów. Wykroczeń było ponad 130, a z dróg wyeliminowano 6 pijanych cyklistów i motocyklistów.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
2: Wtorek na Podkarpaciu zaczynamy od doskonałych wiadomości pogodowych. Czeka nas wyjątkowo słoneczny i ciepły dzień, bo niebo nad regionem będzie niemal bezchmurne. W samym Krośnie oraz w Sanoku i Brzozowie zobaczymy na termometrach 25 stopni. Najcieplej zrobi się w Jaśle, gdzie temperatura dobije do 27 kresek, a w Rzeszowie odnotujemy 26 stopni. Ciśnienie jest bardzo wysokie, jakość powietrza doskonała, ambient korzystny, więc z energią wchodzimy w nowy dzień. Stabilna aura utrzyma się do wieczora, ale kolejne dni przyniosą powolne zmiany i przelotne opady.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl. Gramy hity na maksa.
6: O nie, normalnie są hity na maksa u nas codziennie, ale dzisiaj są hity na mamaksa. Hity na mamaksa na dzień mamamy oczywiście. Przypominam, że dzisiaj do mamy wszyscy.
7: Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
6: Dzięki Grzegorz za tę głosówkę. Koniecznie pozdrówcie swoje mamusie.
8: Asia. Uściski od mama Max.

0: numer, który na początku tak powoli, powoli się zbiera, tak ruszyła maszyna po szynach ospale, ale potem jak przyspieszy, to to nie ma co zbierać. To czasem jak my w pracy. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w RMF Max. Jeśli jeszcze tak do końca w pracy się nie zebraliście, albo może do pracy się nie zebraliście, to spokojnie, zaraz się razem zbierzemy, bo to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13 jak zwykle, a za chwilę szczypta magii od Dua Lipy, Houdini.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w RMF Max, a ja mówię tak wszystkim mamom, wszystkie mamy są wspaniałe, kochane, dzielne, niezastąpione i w ogóle dzisiaj dzień mamy, 26 maja. No oczywiście mamy to codziennie, kochamy, ale dzisiaj szczególnie jej to okazujemy. No i słuchajcie, jest wiele osób takich jak ja, które no owszem, mamy kochają, ale niekoniecznie mają pomysł na prezent, coś poza, nie wiem, czymś oczywistym, kwiaty, kosmetyki, to może sobie zrobimy taką wzajemną listę podpowiedzi. Słuchajcie, podpowiedzcie, jaki macie pomysł na niestandardowy prezent dla mamusi, a kto mnie najbardziej zaskoczy, albo kilka osób nawet, które mnie najbardziej zaskoczą, to na pewno znajdą się jakieś zestawy gadżetów. Słuchajcie, piszcie na 3001 podpowiedzi na nietypowy, niestandardowy prezent z okazji Dnia Mamy. Te najciekawsze oczywiście.

0: Just the way you are, bezapelacyjnie najlepsze la la la do pracy taneczne. Milki w remiksie Davida Getty robią nam dzień już o tej porze w RMF Max, no ale po południu to już może być totalny kosmos. Bo jeszcze dzisiaj w robocie możesz odebrać telefon od RMF Max i staniesz przed szansą zgarnięcia ponad 14 tysiaków. Jesteśmy już naprawdę blisko, to się może udać nawet dzisiaj. Wiadomo, że 14 470 zł to jest za mało, 14 490 to już za dużo. Tylko błagam, jak usłyszycie dzwonek telefonu, odbierajcie od strzała od razu, a nie foch i telefon do kieszeni, no bo bez odebrania się wygrać nie da. A teraz wbijajcie na RMF Max, parę kliknięć wystarczy i gracie o konkretne siano. rmfmax.pl. Max.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
18: Wtorek na Podkarpaciu zaczynamy od doskonałych wiadomości pogodowych. Czeka nas wyjątkowo słoneczny i ciepły dzień, bo niebo nad regionem będzie niemal bezchmurne. W samym Krośnie oraz w Sanoku i Brzozowie zobaczymy na termometrach 25 stopni. Najcieplej zrobi się w Jaśle, gdzie temperatura dobije do 27 kresek, a w Rzeszowie odnotujemy 26 stopni. Ciśnienie jest bardzo wysokie, jakość powietrza doskonała, ambient korzystny, więc z energią wchodzimy w nowy dzień. Stabilna aura utrzyma się do wieczora, ale kolejne dni przyniosą powolne zmiany i przelotne opady.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Sabrina Carpenter, Espresso w RMF Max. Ja powiem szczerze, dzisiaj wyjątkowo, słuchajcie, przy herbatce siedzę, a to dlatego, że coś głos nie domaga, gardło coś drapie, pomyślałem, wejdę w herbatkę z cytryną, będzie jakoś może łatwiej, ale niech mi ktoś wytłumaczy, jak się dzieje. Jeszcze parę dni temu było zimno, mrozy, przymrozki rano i jakoś się trzymałem przez cały ten czas, a teraz przyszło ciepełko i nagle jestem przeziębiony. Czy jest na sali lekarz? Halo, jak to działa? O co chodzi? Także zdrowo się tam trzymajcie, uważajcie, bo nawet przy

0: Reklama.
1: Lato, lato, lato,
2: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą,
13: przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
19: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
0: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na zegarach 10, w RMF Max krosno szybko sprawdzamy, co słychać w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. UOKiK podejrzewa zmowę cenową między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie. Wczoraj kontrolerzy w asyście policji weszli do biur sieci supermarketu.
3: Chodzi o 4 przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
4: Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
3: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
2: Tyle Igor Skrzypek.
5: To jest RMF Max Krosno.
2: Z okazji Dnia Matki Amazonki ruszają z wielką ogólnopolską kampanią profilaktyczną pod hasłem Badamy nie tylko mamy. Dzisiaj od godziny 13 w wielu miastach i miasteczkach w całym kraju będzie można spotkać wolontariuszki, które chcą przełamać lęk przed diagnostyką. Zaplanowano bezpłatne badania oraz praktyczne lekcje samobadania piersi prowadzone przez kobiety, które wygrały walkę z chorobą.
6: Rak to nie wyrok, dlatego też prowadzimy takie akcje światopoglądowe, edukacyjne, żeby po prostu uświadomić ludziom, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest badanie, samobadanie również piersi.
2: Mówi Beata Dziuban ze Stowarzyszenia Amazonki przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką numer 877 w Dąbrówkach koło Łańcuta muszą przygotować się na spore zmiany. Od najbliższego czwartku, 28 maja, rusza budowa nowego mostu nad Wisłokiem, a ruch samochodowy zostanie całkowicie przerzucony na przygotowaną przeprawę tymczasową. Na miejscu będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a cała ta drogowa rewolucja potnie nam nerwy aż do listopada przyszłego roku. Nowy trójprzęsłowy most za ponad 18 milionów złotych zastąpi wysłużoną konstrukcję i wreszcie zyska bezpieczne chodniki oraz nowoczesną ścieżkę dla rowerzystów. Krośnieński pośredniak ma dobre wiadomości dla przedsiębiorców z naszego regionu, którzy planują rozwój swoich biznesów. Ruszył właśnie nabór wniosków o spore dotacje na stworzenie i wyposażenie nowych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Urzędnicy zaznaczają, że przy podziale funduszy pierwszeństwo będą miały firmy dające zatrudnienie młodym, seniorom oraz osobom długotrwale bezrobotnym.
7: Mamy tutaj kilka form pomocy dla pracodawców, które cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród pracodawców, jak i osób bezrobotnych.
8: Najpopularniejsza, rozumiem, że utworzenie nowego stanowiska pracy.
7: Tak, jest to jedna z najpopularniejszych form wsparcia. Rozpoczęliśmy nabór na to zadanie.
2: Mówi Paweł Roman z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w rozmowie z Łukaszem Zakrzewskim. Ten krótki flash zamyka szybkie ostrzeżenie. W miejscowości Samoklęski w gminie Osiek Jasielski zaobserwowano ślady niedźwiedzia. Lokalni urzędnicy apelują do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i unikanie samotnych spacerów po lasach. Przed nami fantastyczny i pełny słońca wtorek. Przez cały dzień na naszym niebie królować będzie słońce, a chmur pojawi się jak na lekarstwo. Słupki rtęci sięgną 24 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 26 w Rzeszowie i Dębice i 27 w Jaśle. Chłodniej będzie jedynie w wyższych partiach gór, gdzie odnotujemy około 17 stopni na plus. Barometry pokazują wysokie 1026 hektopaskali, co w połączeniu z dobrym biometrem gwarantuje świetne samopoczucie.
9: 10 minęła, to jest dalej RMF Max i dalej Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Pamiętajcie, że szukamy niestandardowych pomysłów na prezent. Na dzień mamy 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość. Podzielcie się, co wam chodzi po głowie. Może jakieś gadżety RMF Max się znajdą, jak nas wyjątkowo zaskoczyć. Ja was nie zaskoczę, że gramy hity na Maxa. Teraz Tame Impala i Genie Dracula. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Ależ to jest za dobre. Anima Jojo Beautiful w RMF Max. No i proszę bardzo, wtorek w pracy już mamy rozkręcony. A jak już się tak rozkręciliśmy, no to słuchajcie, ja normalnie nie mogę przestać, bo wyobraźcie sobie, że tu i teraz mamy dla was ponad 14 tysięcy złotych. Jest duża szansa, że dzisiaj po południu te 14 tysięcy złotych, które jeszcze jest na naszym koncie, poleci prosto do was, do kogoś z was, no konkretnie może polecieć do ciebie. Serio, przecież do kogoś musi, no to dlaczego nie do ciebie? Dlaczego sobie takiego prezentu nie zrobić dzisiaj? Ja akurat będzie na Dzień Matki. Ale to nie trzeba być matką, to spokojnie, można sobie bez okazji po prostu prezent zrobić. www.rmfmax.pl, tam wchodzimy, dwa kliknięcia, jesteście w grze o ponad 14 tysięcy złotych. Albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. I dlaczego warto to zrobić teraz? Dlatego, że teraz wam pomagamy dostać się do finału i to bardzo wam pomagamy. 269 razy mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia w tym momencie wysłane przez najbliższych 8 minut. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX czeka ponad 14 tysięcy złotych. To ty już nie czekaj. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert.

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
5: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

RMF Max krosnomęskie granie orkiestra. Pierwsze koncerty projektu już niebawem, tymczasem w Rzeszowie dzieje się, będzie wygodniej. Miasto idzie na przystankowy lifting. Na 140 przystankach, gdzie do tej pory można było tylko marzyć o dachu nad głową, pojawią się nowoczesne wiaty z ławkami, światłem, gablotami informacyjnymi i nawet panelami fotowoltaicznymi. Nowe konstrukcje znajdziecie m.in. przy Budziwojskiej, Staroniwskiej, Świętego Rocha i Załęskiej. Do tego miasto dorzuca 50 świecących pylonów i 150 stojaków na rowery. Całość opłacona z unijnych funduszy, czyli elegancko, na bogato i prosto z Europy. Chociaż podobno tak dobrze wykorzystujemy fundusze, że to Europa zaczyna się od nas uczyć, jak to robić. Podkarpacie jest tego najlepszym przykładem. I tak trzymać. Ale czasami za ręce też nie zaszkodzi. Najlepiej ukochaną osobę.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato, lato, lato,
5: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Przed nami fantastyczny i pełny słońca wtorek. Przez cały dzień na naszym niebie królować będzie słońce, a chmur pojawi się jak na lekarstwo. Słupki rtęci sięgną 24 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 26 w Rzeszowie i Dębice i 27 w Jaśle. Chłodniej będzie jedynie w wyższych partiach gór, gdzie odnotujemy około 17 stopni na plus. Barometry pokazują wysokie 1026 hektopaskali, co w połączeniu z dobrym biometem gwarantuje świetne samopoczucie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: pum, pum, girl.
1: Wystarczy trochę latino, wystarczy zamknąć oczy przy tym numerze i od razu czujemy powiew letniej bryzy na gorącej, piaszczystej plaży. Się zrobiło wakacyjnie. Con Calma, Daddy Yankee i Snow w RMF Max. Zbliżamy się do 11, ale zanim 11, to jeszcze magnetyczny, hipnotyzujący numer od Bausy. Magnetic.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
0: I po reklamie.
14: W RMF Max Krosno, czas na szybki flash. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam o 11. Po raz kolejny lekarze psychiatrzy i ich pacjenci organizują akcje protestacyjne w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego. Dziś jeszcze przed południem wyjdą na ulice Krakowa, Koszalina, Lublina i Warszawy. Jakie są ich główne uwagi?
15: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
16: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
15: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego. Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej Rządowej Rady odeszło 9 ekspertów.
14: Tyle Michał Dobrołowicz.
13: To jest RMF Max Krosno.
14: Zostajemy w tematach związanych ze służbą zdrowia, ale przenosimy się w nasze strony. Mieszkańcy Bieszczadów zebrali blisko 6 tysięcy podpisów w obronie dramatycznie zadłużonego szpitala powiatowego w Lesku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w placówce zamknięto już porodówkę i ginekologię oraz zawieszono oddział dziecięcy. Aktywiści zapakowali apele do specjalnej skrzyni, którą wcześniej wnieśli na Połoninę Caryńską i pod koniec tygodnia zamierzają osobiście wręczyć ją premierowi w Warszawie. Domagają się pilnych zmian, bo bez rządowego ratunku szpitalowi grozi paraliż. Teraz o wielkim zjednoczeniu sił w regionie. Sanok stał się oficjalną bazą dla nowo powstałej Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Inicjatywa, która zrodziła się w tamtejszym stowarzyszeniu ProArtis, zrzesza obecnie kilkanaście podmiotów z całego naszego regionu. Głównym celem tego związku jest połączenie sił lokalnego trzeciego sektora, co ma ułatwić wspólne i znacznie skuteczniejsze sięganie po duże fundusze zewnętrzne.
17: Przede wszystkim chcemy współpracować z różnymi podmiotami, które wnoszą swój potencjał i obszar działania, w którym czują się mocno. To znaczy, doszliśmy do wniosku, że warto sieciować, warto spotykać się, warto robić rzeczy wspólnie, aby przede wszystkim korzystać ze swojego wzajemnego doświadczenia.
14: Wyjaśnia Łukasz Kot ze Stowarzyszenia ProArtis. W Sanoku szukają też nowych talentów, bo tamtejsza młodzieżowa orkiestra Denta Avanti właśnie ogłosiła nabór w swoje szeregi. Szanse na profesjonalną naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych mają zarówno dzieci, jak i starsza młodzież. Ta utalentowana formacja działa na Podkarpaciu już od kilkunastu lat, dzięki czemu nowi członkowie dostaną okazję do częstych występów na wielkich scenach w kraju i za granicą.
0: Zachęcamy młodzież z terenu powiatu sanockiego do wstąpienia w nasze szeregi. Orkiestra Denta bardzo dużo występuje. W tym roku mamy zaplanowane dwa wyjazdy zagraniczne do Czech w czerwcu na festiwal i do Niemiec, do Bosel, do miasteczka Bosel.
14: Mówi dyrygent orkiestry Grzegorz Maliwiecki. Na koniec niesamowita akcja ratunkowa z regionu. Brzozowscy policjanci uratowali rannego bociana, który po zderzeniu z barierą energochłonną leżał bezradnie na poboczu obwodnicy miasta. Ptaka zauważył kierowca, który od razu zaalarmował służby. Teraz bocian spokojnie dochodzi już do zdrowia. Sprawdzamy sytuację za oknami, ale pogoda na dziś przygotowała dla nas wyłącznie dobre karty. Czeka nas mnóstwo czystego, błękitnego nieba i zero deszczu. Temperatury wyniosą od 24 stopni w cieniu w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 26 w Rzeszowie i Dębicy i 27 w Jaśle. Warunki do spacerów są idealne, powietrze mamy czyste, a ciśnienie wysokie, co sprzyja meteopatom. Podobna wyżowa aura utrzyma się przez większość dnia, a chmury zaczną zbierać się dopiero w drugiej połowie tygodnia.
18: Słuchajcie, dzisiaj nie tylko Dzień Matki, ale też imieniny Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki. Także jak macie w pracy jakąś Ewelinę, albo Paulinę, albo Angelikę, albo Filipa i przyszli do pracy bez ciasta, to wiecie, co z tym zrobić, co ja wam będę mówił. Andy Das, Dawid z Harrisem, Zoker i RMF Max, Dawid Miązek, zapraszam.

0: Gibbs i Win w RMF Max, numer, który mógłby równie dobrze nazywać się Jozdo, Jozdo, Jozda. Wcale nie jest w szybkim tempie, ale jakoś tak od razu jazda z nim robi się taka szybsza. Nawet jak stoimy w korku, to mamy wrażenie, że jedziemy szybciej. Czy fani, nawet psychofani motoryzacji doczekali się swojego hymnu po polsku? Chyba tak. Myślę, że na wszystkich zlotach motoryzacyjnych przez najbliższe paręnaście lat ten kawałek będzie grany. Co my? Zagramy za moment. Zagramy Rianę, Don't Stop the Music, a też niedługo będzie Robin Schulz i Urbox. Zostańcie z nami koniecznie. Max.
1: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Earbooks i numer Graceland. Słuchacie RMF Max Krosno z taką muzą, nawet jeżeli nie przepadacie za swoją pracą, to wydaje się lepsza. Będzie tego więcej, zostańcie z nami, tym bardziej, że wjeżdża temat, który obiecałem wczoraj. Już za rok rynek w Krośnie będzie bardziej zielony niż twoje postanowienia noworoczne. Miasto wybrało ekipę, która posadzi 12 nowych drzew i to nie byle jakich, bo klonów polnych, odporniaków na miejskie klimaty. Każdy klon będzie miał minimum 4 metry, więc nie przegapisz ich nawet po nieprzespanej nocy. Do każdej sadzonki dołożą kratownicę i ławkę, idealnie na chill z kawką. Stara jabłoń przy fontannie niestety się żegna, bo zdrowie jej nie dopisuje. Spokojnie, wakacje przejdą bez koparek. Wielkie wykopy ruszą dopiero we wrześniu. Do tego w pakiecie nowe iluminacje, więc stare miasto rozbłyśnie jak Instagram po nowej funkcji.

0: Nowy beat od Boba Sinclaira i Kajsa na wokalu. To jest numer, który roznosi głośniki i robi cały wtorek. I Can't Wait w RMF Max. Słuchajcie, zero spiny, zero nadęcia, po prostu myk, pyk, czysty fan. Wzgadywanie kwoty, która gdzieś siedzi między 14 470 zł a 14 490 polskich nowych złotych. I żeby odgadnąć w finale tę kwotę, która no, już całkiem bliska jest odgadnięcia, naprawdę, wystarczy wysłać szybkiego SMS-a do nas w treści MAX na numer 7327 za 3,69. Tyle co nic to kosztuje, a może się zwrócić, bo ta kwota ponad 14 tysięcy złotych z naszego konta może przenieść się na twoje konto. A jak nie SMS, to rmfmax.pl, nasza stronka, i tam wchodzicie do gry dosłownie paroma kliknięciami. Ważne, żebyśmy się dzisiaj spotkali w finale. To jest naprawdę możliwe. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Krosno 97 i 6 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Sprawdzamy sytuację z oknami, ale pogoda na dziś przygotowała dla nas wyłącznie dobre karty. Czeka nas mnóstwo czystego, błękitnego nieba i zero deszczu. Temperatury wyniosą od 24 stopni w cieniu w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 26 w Rzeszowie i Dębicy i 27 w Jaśle. Warunki do spacerów są idealne, powietrze mamy czyste, a ciśnienie wysokie, co sprzyja meteopatom. Podobna wyżowa aura utrzyma się przez większość dnia, a chmury zaczną zbierać się dopiero w drugiej połowie tygodnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Hit na maksa.
4: RMF Max Krosno.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

No i od razu wiadomo, że coś przyjemnego się dzieje, jak leci ten numer Turn the Lights of Just Jackstyle i on w RMF Max. A teraz będzie przyjemnie, bo modelki postanowiły już teraz, późną wiosną, zabrać nas na wakacje. W sam środek gorącego lata. Lubię cię jak lato w RMF Max.

0: dalej.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
2: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
14: Say no more.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
15: Wybija południe, najwyższy czas na krośnieński flash w pigułce w RMF Max. Zaprasza Marek Makuła. Czerwone dodatki na fartuchach medycznych to znak protestu przeciwko projektowi nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. To symboliczny gest części pracowników szpitali. Jak mówią położne, ich praca nie kończy się na sali porodowej.
16: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja. To są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
15: To była położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Do połowy czerwca potrwają konsultacje w sprawie nowej ustawy.
2: To jest RMF Max Krosno.
15: Szpital specjalistyczny w Brzozowie włącza się dzisiaj w wielką ogólnopolską akcję profilaktyczną pod hasłem Badamy nie tylko mamy. W szpitalnej auli na wszystkie mieszkanki regionu czekają darmowe konsultacje ze specjalistami, lekcje samobadania piersi oraz kwalifikacje do bezpłatnej mammografii.
17: Akcja Badamy nie tylko mamy będzie się odbywała w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie. Będzie trwać do godziny 14 w auli szpitala. Jak również nasze koleżanki będziemy chodzić po korytarzach do przychodni. Można wykonać mammografię. Kobiety między 45 a 74 rokiem życia.
15: Mówi Beata Dziuban ze Stowarzyszenia Amazonki przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie. Całe Podkarpacie intensywnie świętuje też Funduszowy Maj, w ramach którego w regionie zorganizowano wiele ciekawych imprez i spotkań. W Nisku młodzi ludzie sprawdzają dziś swoje siły na warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, gdzie od rana uczą się montażu sieci elektromagnetycznych. Z kolei w Jasionce pod Rzeszowem drzwi dla gości otworzył inkubator Aeropolis, dając młodym przedsiębiorcom okazję do podejrzenia nowoczesnych startupów i posłuchania ekspertów od biznesu. Obie imprezy pokazują, jak unijne dotacje zmieniają nasz lokalny rynek. A my wracamy do tematu nowych dotacji, po które mogą sięgnąć pracodawcy z Krosna i całego powiatu. Powiatowy Urząd Pracy rozdaje finansowe wsparcie na doposażenie stanowisk dla nowych pracowników, co ma pomóc w rozwoju lokalnego rynku. Wnioski można składać już w krośnieńskiej placówce, gdzie wszyscy przedsiębiorcy szukający rąk do pracy są teraz bardzo mile widziani.
0: Przede wszystkim zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu z Urzędem Pracy. Mieścimy się w Krośnie na ulicy Bieszczadzkiej 5. Mamy doradców do spraw zatrudnienia, to jest i doradców do spraw pracodawców, którzy pomagają pracodawcom tutaj w kontaktach z nami, pomagają znaleźć osoby bezrobotne, które mogłyby stać się ich pracodawcami.
15: Mówi Paweł Roman z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. Na koniec tego krótkiego flesza kuriozalna usterka z Krosna. Może i nie jest to najważniejsza wiadomość dnia, ale jeżeli musimy martwić się takimi rzeczami, to znak, że u nas jest naprawdę spokojnie. W Centrum Dziedzictwa Szkła padły schody ruchome i na razie kaplica nie działają. Ekipa naprawcza szacuje, że walka z usterką potrwa około miesiąca, więc odwiedzających czeka przez ten czas darmowy trening nóg. Pierwsza połowa dnia już za nami, a słońce nad Podkarpaciem nie odpuszcza. Dzień upływa pod znakiem pięknej, bezchmurnej aury, która zachęca do spędzania czasu na zewnątrz. W Krośnie mamy teraz optymalne 25 stopni. W Jaśle termometry szybują do 27 kresek, a w Bieszczadzkich Dolinach notujemy solidne 24 stopnie. Warunki biometeo są w pełni korzystne, więc głowa nikogo nie powinna boleć. Jedynym drobnym utrudnieniem może być porywisty wiatr, który w rejonach podgórskich po południu może się nieco rozpędzić. Jutro i w czwartek zrobi się odrobinę chłodniej i bardziej deszczowo.
12: Wiktor Waligura i cztery pory roku. Rozpocznie nam godzinę 12:00. Cztery pory roku, a my akurat za oknami mamy tę najpiękniejszą. Dawid Miązek, ja jestem jeszcze z wami do 13:00. Zapraszam.

0: Słyszymy w RMF Max Hello od Ebena i od razu wtorek robi się taki bardziej udany. Słuchajcie, zdarzyło wam się kiedyś policzyć do 19? No to nie jest żadne wyzwanie, prawda? To naprawdę niewiele. A tak się składa, że tyle opcji nam zostało w finale zabawy za dużo, za mało, bo 14 470 zł to jest za mało, a 14 490 to za dużo, czyli tylko 19 możliwości i jeżeli trafisz w tę właściwą, to zgarniasz te pieniądze. Bez ściemy, ktoś na pewno tę kasę zgarnie. Pewnie w tym tygodniu, a bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy nawet dzisiaj i to możesz być ty. Dzisiaj. Ty, który zgarniasz, albo która zgarniasz te pieniądze. Tylko, no, to się nie wydarzy, jeżeli się nie zgłosisz, więc po prostu zrób to. To żaden koszt, 3,69 SMS kosztuje, a może się tak niesamowicie opłacić, że zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. No, nawet jak nie trafisz w finale w tę właściwą kwotę, to i tak 500 złotych leci do ciebie, więc, no, raczej, że się opłaca. Hasło Max wysyłaj pod 7327, albo wbijaj na www.rmfmax.pl, tam też szybko można temat ogarnąć. Możesz sobie zrobić naprawdę fajne wakacje, remont, możesz dołożyć do wymarzonego samochodu, cokolwiek. Ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj może być twoje. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary! Fundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Lato, lato, lato, czekam.
15: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
16: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
22: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
23: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
22: No, ładne kwiatki.
23: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
24: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
25: I po reklamie.
3: Wyj głośniej.

Pojechałem teraz trochę ze smutasem, ale dobrze zagranym i zaśpiewanym Gotham. Zaraz się poprawię, ale zanim będzie szybciej i usłyszycie Galaxy, to mam propozycję nie do odrzucenia, przynajmniej dla niektórych. Błyskawiczna zmiana zawodu, jest taka opcja, to nie jest żart. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych na Tysiąclecia odpala darmowe szkolenia, które zamienią cię w specjalistę w 2 weekendy. Oferta dla dorosłych i nauczycieli. 0 wymagań, tylko chęci. W programie obsługa maszyn, sterowniki, naprawy blacharskie, a do tego za free jedzenie i nocleg dla zamiejscowych. Zapisy już śmigają. Kto pierwszy, ten lepszy. To jak już rozkręciła was ta informacja, w RMF Max Krosno obiecana zmiana tempa. Galaxy.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
0: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media Expert.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
3: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: 7 i 6 FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Pierwsza połowa dnia już za nami, a słońce nad Podkarpaciem nie odpuszcza. Dzień upływa pod znakiem pięknej, bezchmurnej aury, która zachęca do spędzania czasu na zewnątrz. W Krośnie mamy teraz optymalne 25 stopni. W Jaśle termometry szybują do 27 kresek, a w bieszczadzkich dolinach notujemy solidne 24 stopnie. Warunki biometeo są w pełni korzystne, więc głowa nikogo nie powinna boleć. Jedynym drobnym utrudnieniem może być porywisty wiatr, który w rejonach podgórskich po południu może się nieco rozpędzić. Jutro i w czwartek zrobi się odrobinę chłodniej i bardziej deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Krosno.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Eminem w takiej najbardziej rozbujanej wersji Without Me w RMF Max. No i co? No i dochodzi 13 godzina, także za chwilę już program i wszystko gra. Dzisiaj Fioła z solo, ale też będzie fajnie, gorąco, no i będzie emocjonująco, bo przecież finał zabawy za dużo, za mało. I coś tak czuję, że to się może dzisiaj wydarzyć, ale dobra, nie będę zapeszał. Jeszcze nowość od Gipsa, Kukona i Jonatana ode mnie. Ty masz, a ja wracam do was jutro po 9:00. Dawid Miązek, cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
1: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Ruszamy w pierwszą godzinę popołudnia w RMF Max Krosno. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na flash w pigułce. Czy będzie wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach na prezydenta Krakowa? Taki scenariusz rozważa Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant, wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis, PSL. Stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
1: O czym informował Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: To były absolutnie wyjątkowe 10. urodziny nocnej jazdy ratowników w Wiedliczu i Krośnie. Impreza przyciągnęła rekordowe tłumy, a na koncie charytatywnej zbiórki dla Mojej Hani z Głębokiego jest już ponad 126 tysięcy złotych, w czym pomógł m.in. piękny gest jednej z dziewczynek, która oddała na ten cel 1500 zł ze swojej komunii. Poza wielkim pokazem sprzętu ratowniczego, lekcjami pierwszej pomocy i licytacjami. Kulminacją wydarzenia był widowiskowy wieczorny przejazd setek armowych pojazdów przez nasze okolice. Akcja wciąż trwa w sieci, gdzie cały czas można dorzucać swoją cegiełkę i pomóc Hani w walce o zdrowie. Mamy też świetną wiadomość dla młodych pasjonatów muzyki z okolic Sanoka i Krosna, którzy mogą dołączyć do zespołu od lat rozsławiającego nasz region. Młodzieżowa Orkiestra Denta Avanti prowadzi rekrutację chętnych, którzy grają lub dopiero chcą nauczyć się gry od podstaw pod okiem profesjonalistów.
3: Przyjmujemy dzieciaki już w wieku 6 lat. No, trzeba mieć troszeczkę poczucia rytmu, no i dobry humor i dużo energii.
4: Da się tego wszystkiego u was nauczyć, czyli grania i tańczenia.
3: Tak, tak, od podstaw prowadzimy naukę. Instrumentów nie trzeba mieć swoich, też dajemy instrumenty wypożyczamy za darmo i nauka jest również bezpłatna.
1: Powiedział naszemu reporterowi Łukaszowi Zakrzewskiemu dyrygent orkiestry Grzegorz Maliwiecki. Wracamy też do tematu powołania Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w Sanoku. Nowy związek ma dać lokalnym stowarzyszeniom silniejszy wspólny głos w rozmowach z urzędnikami oraz ułatwić im codzienną wymianę doświadczeń.
5: To organizacja, która zajmuje się tak naprawdę zupełnie czym innym, prawda? Są organizacje sportowe, są organizacje świadczące pomoc społeczną, organizacje artystyczne, kulturalne, takie, które świadczą pomoc w zakresie rzecznictwa na przykład, prawda? Czyli chcemy stworzyć inaczej. Stworzyliśmy, zarejestrowaliśmy w kwietniu tego roku już podmiot, który swoją różnorodnością ma mieć jeszcze mocniejszą siłę przekazu i przede wszystkim być tutaj też głosem, już głosem słyszalnym.
1: Wyjaśnił Łukasz Kot ze Stowarzyszenia Pro Artis. Na koniec ku przestrodze o kompletnym braku wyobraźni. Wykazał się nim 13-latek z powiatu przeworskiego, który kompletnie pijany jechał elektryczną hulajnogą i w miejscowości Gać wpadł prosto do rowu. Nastolatek miał ponad promil alkoholu i wylądował z obrażeniami w rzeszowskim szpitalu. Trudno wyobrazić sobie lepszą aurę na dzisiejsze popołudnie. Niebo nad całym regionem jest niemal krystalicznie czyste, a w Krośnie i Sanoku cieszymy się temperaturą na poziomie 25 stopni. Z kolei w Rzeszowie i Dębicy jest o 1 stopień cieplej, a w Jaśle o 2. Wyżowy front przyniósł nam bardzo wysokie ciśnienie przekraczające 1026 hektopaskali. Jakość powietrza mamy bez zarzutu, a biometr korzystny. Pogoda popsuje się dopiero pod koniec tygodnia w okolicach piątku i soboty, gdy chmur będzie więcej, a i może popadać deszcz.
6: Gorące życzenia dla mam to Alex Warren i jego Fever Dream w głośnikach. Anio Wojtkowiak, witajcie po 13. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia, masa hitów i ciepły wtorek w całej Polsce. Taki plan na dziś.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To może nie jest pierwsze skojarzenie, ale jednak ta piosenka ma poważny potencjał na znalezienie się w weselnej setliście. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. Jeśli idziecie na wesele, to pewnie, no właśnie, jest jeszcze ta rozterka, ile wsadzić do koperty, w co się ubrać i tak dalej, bo za chwilę to wszystko może zniknąć. 14 ponad tysięcy jest do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max i teraz słyszymy się prawdopodobnie dlatego, że ma do ciebie dotrzeć, że od teraz mnożymy każde zgłoszenie 277 razy. Jesteśmy bardzo blisko wygranej. Wiemy, że na koncie naszym jest więcej niż 14 470 zł. Więc teraz tylko wystarczy wejść do gry, a potem wytypować 7327 SMS o treści Max. Ruszamy z rundą bonusową. RMF Max. RMF Max. Po 14. Ponad 14 tysięcy może być już na twoim koncie. 7327 SMS o treści Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
5: 14 470 zł to za mało.
1: A 14 490 to już za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, dzięki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
16: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
20: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
19: No, ładne kwiatki.
20: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
21: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
22: I po reklamie.

Miłość, temperament, szczęście to Azizami i Etchiran w RMF Max. Natomiast tęsknota w Krakowie. I nie chodzi o zwolenników prezydenta, absolutnie, tylko o zaginięcie gołębia, oswojona gołębica o imieniu Siwa, która przez ostatnie 4 lata mieszkała pod dachem wśród ludzi. Niestety, ale zaginęła i może się okazać, że będzie szukać pomocy właśnie u człowieka. W ten sposób opisuje to wszystko opiekun, dość zrozpaczony, który oferuje nagrodę 3000 zł za odnalezienie oczywiście gołębicy i oddanie jej w odpowiednie ręce. No przyznam szczerze, niczym nie różni się od tego gołębia, którego ja dzisiaj widziałam u siebie na balkonie, także poszukiwana szara gołębica, no można 3000 od właściciela dostać. Powodzenia!

0: podkręca wszystkich pracujących. John Summit i The Chainsmokers, All The Time w RMF Max. No ale taki klimacik to ma teraz jeszcze przez chwilkę runda bonusowa u nas. Wygrzewa się aż do 13:50, bo po 14 do wygrania będzie ponad 14 tysięcy złotych. Tylko teraz jeszcze mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 277 razy. Gorąco zachęcam. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry jedną wiadomością, my ją mnożymy do 14:50. 277 razy, a po 14 ten klimat może się okazać, że dotyczy także gorącego przelewu, który może wpaść do twojego portfela.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ważne bramki.

0: sportowy. Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Trudno wyobrazić sobie lepszą aurę na dzisiejsze popołudnie. Niebo nad całym regionem jest niemal krystalicznie czyste, a w Krośnie i Sanoku cieszymy się temperaturą na poziomie 25 stopni. Z kolei w Rzeszowie i Dębicy jest o 1 stopień cieplej, a w Jaśle o 2. Wyżowy front przyniósł nam bardzo wysokie ciśnienie przekraczające 1026 hektopaskali. Jakość powietrza mamy bez zarzutu, a biometr korzystny. Pogoda popsuje się dopiero pod koniec tygodnia w okolicach piątku i soboty, gdy chmur będzie więcej, a i może popadać deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Specjaliści od dobrego nakręcania, Rudimental i Khalid w RMF Max. A to jest mocne. Planetarium Śląskie właśnie ogłosiło, że po koncercie Metaliki sejsmograf odnotował drgania podczas otwarcia koncertu. Doszło do trzęsienia ziemi, słuchajcie, wyobrażacie to sobie? Takie mocne uderzenie. Powinni zmienić nazwę z Metalika na Tektonika, moim zdaniem. Ale wy teraz też przygotujcie się na coś mocnego i nowego, świeżego przede wszystkim. Będą się rozkręcać u nas już teraz Dub Dogs, Fizo i Zark. Dajcie głośniej radio.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Lato, lato, lato,
6: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
5: I po reklamie.
11: Let's go.
9: Don't kill my vibe.
11: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
17: Jest już 14, a w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. W czwartek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni będą trenować przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Trener Jan Urban ogłosił powołania. Dostali je kapitan Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek czy Nikola Zalewski. Są też nowe nazwiska.
18: Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz Kacpra Potulskiego. Szansę debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi środkowy obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii, Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka.
17: Mówił Cezary Dziwiszek. Więcej sportu za niespełna godzina.
11: To jest RMF Max Krosno.
17: Trzymamy rękę na pulsie i cały czas pilnujemy tematu funduszy na rozwój firm, które rozdaje właśnie Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. Przypomnijmy, że lokalni przedsiębiorcy mogą zgłaszać się po finansowe wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Na jaką kwotę wsparcia można liczyć przy jednym stanowisku?
19: W tym roku są to kwoty wysokości 30 tysięcy złotych na jedno stanowisko. Wymóg jest taki, że utworzone takie stanowisko pracy musi być utrzymane później przez okres co najmniej 12 miesięcy. No nie jest to długi okres. Tutaj nowa ustawa, która weszła w życie w zeszłym roku, że tak powiem, ten okres troszkę skróciła, powodowała, że jest taka elastyczność w utrzymaniu tego zatrudnienia, bo w przypadku tych niższych dofinansowań, takich jak to nasze, 30 tysięcy złotych jest 12 miesięcy.
17: Wyjaśnia Paweł Roman z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. Zamiast sądowej batalii o prawa autorskie, wielkie ustępstwo i zapowiedź konkursu dla mieszkańców. Inwestor budujący nowy park handlowy w Sanoku oficjalnie zrezygnował z nazwy Brama Bieszczad, którą wcześniej jako znak towarowy zarejestrował powiat leski dla swojego projektu turystycznego. Przedstawiciele firmy podkreślają, że wolą budować niż się procesować, a sam szyld jest dla nich sprawą drugorzędną. Oficjalne otwarcie nowoczesnego kompleksu zaplanowano na listopad, a nową nazwę obiektu mają w specjalnym konkursie pomóc wybrać sami mieszkańcy Sanoka. Mamy też świetną informację dla miłośników aktywnego wypoczynku, bo na sportowej mapie Krosna pojawiła się nowa baza noclegowa. Przy ulicy Czajkowskiego oficjalnie ruszył odnowiony dom sportowca. Obiekt został przygotowany z myślą o klubach, trenerach i grupach zorganizowanych, ale też o turystach odwiedzających nasze miasto. Szczegóły zna nasz reporter.
10: Wyremontowany budynek przy Czajkowskiego 49 może przyjąć jednocześnie blisko 150 gości. Do dyspozycji sportowców i turystów oddano 70 komfortowych pokoi, zamykany, monitorowany parking, który pomieści nawet autokary, a także dwie sale konferencyjne. Idealne na trenerskie odprawy czy szkolenia. Jak podkreślają władze miasta, to kluczowa inwestycja, bo nowoczesnego zaplecza noclegowego tuż obok obiektów sportowych w Krośnie brakowało od lat.
17: Informował o tym Łukasz Zakrzewski. I na razie to by było na tyle w RMF Max Krosno. W kolejnym fleszu za godzinę powiemy m.in. o naborze do Młodzieżowej Orkiestry Dętej, ale póki co pogoda. Słoneczna i gorąca aura w pełni dominuje na Podkarpaciu. Dzisiejsze popołudnie przynosi nam mnóstwo pogodnego nieba i bardzo wysokie temperatury w całym regionie. Od 24 stopni w cieniu w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 26 w Rzeszowie i Dębice, do nawet 27 w Jaśle. Biometr pozostaje całkowicie po naszej stronie, a wiatr, który wieje z kierunków północno-zachodnich, momentami bywa dość porywisty, co nieznacznie obniża temperaturę odczuwalną. Do wieczora nie musimy też obawiać się chmur, ani opadów.
20: Mamy, mamy, no jasne, że mamy. I nawet powiedziałabym, że takie dla mam właśnie, bo w końcu dzisiaj dzień mamy w kalendarzu. W pierwszym kwadransie pojawi się więc dla młodych mam Britney Spears, a poza tym będzie jeszcze Laurę Atka Fryderyka w kategorii Album Roku Pop, czyli Zalia razem z Kwebą, Ania Wojtkowiak. Cześć po drugiej!

Jeżeli słyszysz tę nowość, to będzie dla nas za krótki dzień. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Lekki sentymencik się pojawił przy tym utworze pewnie, co? Britney Spears, Toxic w RMF Max. No ale dzisiaj jest dużo sentymentów. W końcu mamy dzień mamy w kalendarzu. Uczniowie Technikum nr 3 w Chojnicach zadzwonili, słuchajcie, do swoich mam na lekcji, na żywo, nagrywając wszystko na telefon i wrzucając do sieci i mówiąc im: mamo, kocham cię. Jedna z najczęstszych odpowiedzi: coś się stało, synek, co zmalowałeś? Więc pomyślałam sobie, a może wy byście dzisiaj nagrali takie głosówki na Messengerze RMF Max z najpopularniejszym tekstem waszej mamy. No w stylu, wiecie, to nie jest hotel, czy ja mówię po chińsku i tym podobne. Nagrywajcie już teraz dla autorów tych najlepszych tekstów. Oczywiście mamy gadżety od RMF Max i można przy okazji jeszcze swoją mamę pozdrowić. No to co, nagrywajcie głosówki, a my zaraz rozdajemy kasę w RMF Max w zabawie za dużo, za mało.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Tofifi 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Gastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: I po reklamie.
15: Hity pod same drzwi.
16: For free.
15: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: muzycznych przyjemności nigdy u nas nie brakuje, a teraz będzie jeszcze większa przyjemność z rozdawania pieniędzy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Dajcie głośniej radio.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: I przede wszystkim mam nadzieję, że telefon nie jest wyciszony. Dajcie go teraz na głośny. Gdzie dzwoni, to jest ważne. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Na pewno w czyjejś kieszeni już drży, albo na czyimś biurku, albo no już nie będę wnikać w to, gdzie jeszcze odkładamy telefony. Najważniejsze, żeby za niego chwycić. Maksymalnie 6 sygnałów czekam. Ponad 14 tysięcy, dokładnie 14 470. Wiemy, że to za mało. A 14 490 to za dużo i to był piąty sygnał. Czekamy tylko 6. I w dzień mamy. Nikomu nie rozdam pieniędzy. To znaczy, przepraszam, rozdam, no ale nie tyle, ile bym chciała. No. Stówka gwarantowana dla tej osoby, która nie odebrała niestety połączenia. A pamiętajcie, nawet za samo odebranie i spudłowanie już i tak jest dla was 500 zł. A ten, kto trafi, ile dokładnie mamy na koncie, wygrywa te pieniądze. Więcej niż 14 470, mniej niż 14 490. No, spodziewasz się, ile jest u nas na koncie? Jak tak, to wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły i zgłoście się do gry.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Chcesz

0: Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Słoneczna i gorąca aura w pełni dominuje na Podkarpaciu. Dzisiejsze popołudnie przynosi nam mnóstwo pogodnego nieba i bardzo wysokie temperatury w całym regionie. Od 24 stopni w cieniu w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 26 w Rzeszowie i Dębicy, do nawet 27 w Jaśle. Biometr pozostaje całkowicie po naszej stronie, a wiatr, który wieje z kierunków północno-zachodnich, momentami bywa dość porywisty, co nieznacznie obniża temperaturę odczuwalną. Do wieczora nie musimy też obawiać się chmur ani opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

jak ten utwór pasuje idealnie. A, patę, patę. No właśnie, będziemy teraz patrzeć, bo wyobraźcie sobie, że już nie Świebodzin i nie Rio de Janeiro mają koronę najwyższej katolickiej figury. Teraz z inicjatywy polskich miliarderów wyrosł właśnie gigantyczny 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Konotopia. I to tam właśnie znajduje się Matka Boska. I teraz nie jestem pewna, czy jest już nazwana, ale moim zdaniem no absolutnie powinna być po prostu najwyższa. No. 26 dzień maja to jest idealny dzień na takiego newsa. A za chwilkę więcej jeszcze prosto z naszego regionu. Zostańcie.

0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Spoiler!
1: Wybija 15. Łapcie najświeższe wiadomości w RMF Max Krosno. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32% stawkę, wyliczył resort finansów. To 500 000 osób więcej niż w 2024 roku. Ile deklaracji PIT wpłynęło do fiskusa?
2: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut.
1: To był Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max Krosno.
1: Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 991 w Korczynie, tuż koło Krosna. Dzisiaj koło godziny 13.20 przy ulicy Szeptyckiego doszło do zderzenia dwóch samochodów, z których jeden z impetem wbił się w futrynę sklepu, a drugi wypadł poza jezdnię. Zakleszczoną w rozbitym Fiacie kobietę musieli uwalniać strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, a poszkodowana natychmiast trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy próbują ustalić, jak dokładnie doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia. Jedyny plus jest taki, że w miejscu wypadku ruch odbywa się normalnie. A my w RMF Max cały czas przyglądamy się nowej Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która powstała w Sanoku, by wspierać i integrować stowarzyszenia z naszych okolic. Oficjalny start to efekt bardzo intensywnego czasu, ponieważ same spotkania robocze i dogrywanie szczegółów trwały dobrych kilka tygodni. Wspólna praca ma teraz przynieść owoce w postaci dużych regionalnych projektów.
4: Podczas tych spotkań wypracowywaliśmy przede wszystkim formułę współpracy, czyli w jaki sposób faktycznie będziemy współpracować. Faktycznie mamy w planie działania typowo federacyjne, to znaczy takie projekty, w których realizacji, planowaniu i wszystkich jakby towarzyszących tutaj tym projektom działaniach będą uczestniczyć wszystkie organizacje członkowskie federacji.
1: O szczegółach mówił Łukasz Kot ze Stowarzyszenia Pro Artis. Wracamy też do tematu muzycznego naboru w Sanoku, gdzie znana na całym Podkarpaciu orkiestra Avanti zaprasza w swe szeregi młodych instrumentalistów. Ekipa Grzegorza Malawieckiego gwarantuje świetne warsztaty i występy na dużych scenach, a przesłuchania dla chętnych już trwają. Gdzie dokładnie was szukać i kiedy odbywają się te zajęcia?
5: Gdzie nas szukać? No na pewno na Facebooku, w mediach społecznościowych, no i działamy tutaj na spółdzielni mieszkaniowej Autosan, tam prowadzimy całą. Orkiestra Dęta tam ma swój, że tak powiem, budynek. Próby odbywają się w soboty, to są próby 3-godzinne, a lekcje odbywają się w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
1: Mówił dyrygent orkiestry Grzegorz Malawiecki. I to by było na tyle o 15 w RMF Max Krosno. Teraz zapraszam na flash sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim, a następnie na najświeższą prognozę pogody.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Na początek gorący Paryż, dziś tam 30 stopni w cieniu. No i właśnie w takich warunkach swój mecz pierwszej rundy na French Open przegrał Kamil Majchrzak. Polaka pokonał chilijski tenisista Alejandro Tabilo. Jan Urban w południe ogłosił powołania do piłkarskiej kadry na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Kapitanem kadry pozostaje Robert Lewandowski. Na zgrupowaniu pojawią się także Zieliński, Bednarek, Zalewski, Pietuszewski. Mówiliśmy wam o nowych postaciach w reprezentacji. Zatem kogo zabraknie?
7: Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Jakuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
6: Mówił Cezary Dziwiszek. Startują półfinały Basket Ligi. Wieczorem Arka Gdynia zmierzy się z Zastalem Zielona Góra.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Końcówka maja przynosi nam iście letnie klimaty. Dzień upływa bez ani jednej kropli deszczu, a niebo nad Podkarpaciem pozostaje bezchmurne. Termometry pokazują 24 stopnie w cieniu w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 26 w Rzeszowie i Dębice i 27 w Jaśle. Słońcem będziemy cieszyć się do końca dnia, ale kolejne dni przyniosą już przelotne opady deszczu, a jutro po południu mogą pojawić się również burze. Reszta tygodnia będzie już odrobinę chłodniejsza i przede wszystkim szara.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Gdyby was dziś szef wyprowadził z równowagi, to teraz kojące... Chóry cierpliwości. Tame Impala, Jenny na start. Za momencik Dawid Podsiadło i jego nowy sezon. Ania Wojtkowiak, cześć po trzeciej.

0: szukają wiatr w żagle. To Alok i Khalid. Przy tej pogodzie to już tylko uruchamiają się letnie skojarzenia. Dive Into Me za nami w RMF Max. Które święto jest najpopularniejsze? Dzień mamy, dzień dziecka czy dzień taty? No najczęściej celebrujemy dzień mamy, czyli dzisiaj. Większość Polaków mówi, że chce zmieścić się w budżecie do 300 zł, obchodząc takie święto. Ale, żeby było śmieszniej, to jest w ogóle zaskoczenie. Uwaga! Dla swoich mam niespełna 300 zł planuje przeznaczyć 59% Polaków, a dla ojców 69%. Na tatów jednak więcej z nas wydaje pieniądze. Jestem w szoku, aczkolwiek my dzisiaj rozdajemy gadżety właśnie za teksty najlepsze waszych mam i to już zaraz.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Lato, lato, lato,
5: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy.

0: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Będziemy mieli bilety na niego, na Pitbulla, który przyjeżdża w tym roku do Polski. Ale to jeszcze nie teraz. Spokojnie. Najpierw zajmujemy się mamami, bo to dzisiaj dzień mamy i dlatego prosimy was, żebyście nagrywali głosówki z ulubionymi tekstami waszych mam. No to Kacper na początek.
1: Ja uwielbiałem tekst swojej mamy, jak mówiła zawsze, że będziesz miał 18 lat, będziesz sobie robił, co chciał. Jak skończyłem 18, to zmienił się po prostu tekst. Jak będziesz mieszkał u siebie, albo jak się wyprowadzisz, no to właśnie tego typu.
0: Właśnie tak to jest najczęściej z mamami. Klaudia, jeszcze na dodatek?
2: Mówię mojej mamie, że nie mam czasu, to ona odpowiada mi, to sobie kup wózek zawczasu.
0: No i widzicie, i to jest najlepszy dowód na to, że mamy w nas wierzą tymi wszystkimi tekstami. No wierzą, że i będzie nas stać na mieszkanie, i na wózek. A dla was to w tej chwili lecą gadżety od RMF Max. Nagrywajcie ulubione teksty swoich mam na Messengerze RMF Max w głosówkach.

0: gorący klimat zrobiła nam Bibi Rexa i David Guetta. No tak gorący jak wczoraj w Londynie. Najwyższa wiosenna temperatura w historii całego Londynu została wczoraj odnotowana, 34,8 stopnia Celsjusza. To sprawdźmy, co dzisiaj będzie u nas działo się w okolicy. Już za moment prognoza pogody, a tuż po niej Artemar.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Końcówka maja przynosi nam iście letnie klimaty. Dzień upływa bez ani jednej kropli deszczu, a niebo nad Podkarpaciem pozostaje bezchmurne. Termometry pokazują 24 stopnie w cieniu w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 25 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 26 w Rzeszowie i Dębice i 27 w Jaśle. Słońcem będziemy cieszyć się do końca dnia, ale kolejne dni przyniosą już przelotne opady deszczu, a jutro po południu mogą pojawić się również burze. Reszta tygodnia będzie już odrobinę chłodniejsza i przede wszystkim szara.
1: RMF Max Krosno.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

przyjemne, dobre, muzyczne paliwko, czyli Eminem i Houdini w RMF Max. Mkniemy do przodu z tym wtorkiem. Nowa era Ferrari, słuchajcie, się szykuje. Pokazano właśnie pierwszego pełnego elektryka. Elektryczne Ferrari, rozumiecie? No, może niektórym brakować tego charakterystycznego dźwięku silnika, ale jedno trzeba im oddać. Trzymają poziom. To jest kolejny model Ferrari, na którym mnie nie stać. Także wszystko się zgadza.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
15: Mamy 16, więc czas na popołudniowy flash w RMF Max Krosno. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będą mogli skorzystać z wydłużonego o 60 dni okresu, w którym przysługiwał im będzie zasiłek opiekuńczy. Teraz mają prawo do tylu dni, co rodzice innych dzieci.
16: Bo obok profesjonalnej terapii, obok dobrych leków, obok możliwości współczesnej medycyny, nie ma rzeczy ważniejszej dla chorego dziecka niż obecność kochającego rodzica.
15: Mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To rozwiązanie będzie musiało najpierw przejść drogę prawną.
1: To jest RMF Max Krosno.
15: Dziś świętujemy wyjątkowy dzień, czyli Dzień Matki, a na ulicach Krosna od rana panuje niezwykle ciepła i serdeczna atmosfera. Nasz reporter ruszył z mikrofonem RMF Max w miasto, by zapytać, czego krośnianie życzą swoim mamom.
17: Przepraszam, dzisiaj Dzień Matki. Jakie chciałabyś złożyć życzenia swojej mamie?
18: Mi dużo zdrowia, tego, żeby odnosiła same sukcesy w pracy, żeby udało się uzyskać awans. No i spełnienie najskrytszych marzeń.
19: Ja życzę swojej mamie wszystkiego najlepszego, żeby się wszystko ułożyło, dużo zdrowia, szczęścia, oczywiście wiele pieniędzy i tego, żeby jej koty nie podrapały.
20: Mojej mamie, żeby się opaliła latem wreszcie, żeby jej się układało jak najlepiej.
21: Dużo zdrowia, pieniędzy, pociechy z męża, z dzieci i z wnuków.
15: Usłyszał na ulicach Krosna Łukasz Zakrzewski. Tymczasem Jasło szykuje się do wielkiej kolejowej rewolucji i właśnie pokazało dwie koncepcje zupełnie nowego dworca. Nowoczesny budynek o powierzchni 260 m2 pomieści nie tylko poczekalnię czy punkt informacji turystycznej, ale też specjalną wystawę o historii kolei. Wokół stacji powstaną parkingi na kilkadziesiąt aut i nowoczesna zajezdnia autobusowa z ładowarkami dla elektryków, a klimatyczną wisienką na torcie ma być zabytkowa lokomotywa parowa. Miasto zaprasza mieszkańców do konsultacji tego projektu, który powstanie dzięki funduszom szwajcarskim. Krośnieński Urząd Pracy kusi pracodawców dotacjami na wyposażenie nowych stanowisk. Program ma ułatwić powrót do zawodu przede wszystkim młodym oraz seniorom z naszej okolicy. Na jakie dodatkowe formy wsparcia mogą jeszcze liczyć lokalni przedsiębiorcy oraz sami poszukujący pracy?
4: Inne formy pomocy to refundowane zatrudnienie w postaci prac interwencyjnych oraz dofinansowania dla osób, zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. To znaczy generalnie jest dość duże zainteresowanie tymi formami wsparcia, które mamy. No niestety w tym roku mamy troszkę zmniejszony budżet w stosunku do lat poprzednich, więc też no, pewnie mniej pracodawców skorzysta z tej formy pomocy.
15: Mówi Paweł Roman z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. Na koniec tego flesza w pigułce zaglądamy jeszcze do Krępnej, gdzie zabytkowy żelazny most wreszcie doczeka się metamorfozy i przestanie straszyć turystów. Sejmik województwa przyznał właśnie powiatowi jaślickiemu 80 tysięcy złotych dotacji na odnowienie tej charakterystycznej konstrukcji kratownicowej. Pieniądze pozwolą na dokładne wyczyszczenie, wypiaskowanie oraz pomalowanie przeprawy leżącej tuż obok lokalnej zapory i basenu. Wracacie z pracy i planujecie popołudnie? Pogoda wciąż jest po prostu idealna. Nad regionem cały czas utrzymuje się małe zachmurzenie, a słońce pięknie operuje. W Krośnie i Sanoku wciąż mamy przyjemne 25 stopni w cieniu. W Jaśle temperatura zbliża się do 27, a w Ustrzykach Dolnych notujemy 24 stopnie. Do samego wieczora będzie sucho i bardzo ciepło, choć zachodni wiatr może lokalnie silniej dmuchnąć. Warto wykorzystać te słoneczne godziny, bo w kolejnych dniach czeka nas zdecydowany wzrost zachmurzenia, a na horyzoncie widać już deszczowe chmury.
9: Mam nadzieję, że o tej porze czekają Was już tylko przyjemności. Muzycznie na pewno tak będzie. Ania Wojtkowiak, witajcie w RMF Max. Kaigo na start za chwilkę. Andy Dust i Socaria. Hello!

pośpiewane w drodze z pracy do domu to Andy, Dust i Zokaria w RMF Max. A jeśli nie lubicie powrotów do domu, ale z wakacji, no to może to być jakiś sposób. Nie mówię, że go polecam, ale uwaga, samolot nagle zmienił kurs, ponieważ w luku bagażowym działał powerbank, który był podłączony do urządzenia. Samolot wracający z Egiptu do Wielkiej Brytanii musiał nagle skręcić i zatrzymać się na chwilę we Włoszech. Pasażerowie oczywiście umieszczeni w hotelu, więc teoretycznie przyjemna sprawa. Chociaż raczej kosztowna, jeśli chodzi o przedłużanie sobie wakacji. Więc nie polecam wkładać powerbanku do bagażu rejestrowanego. To są nowe, ostrzejsze przepisy, które są już w bardzo wielu liniach lotniczych. Tylko polecam wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, bo w ten sposób wchodzicie do zabawy o ponad 14 tysięcy. Jutro rozdajemy te pieniądze na wakacje i to długie, jak znalazł. 7327 SMS o treści MAX.

0: Lato i z głośnika i za oknem to modelki włodarski w RMF Max. Lubię cię jak lato. No a my lubimy teksty naszych mam bez względu na to, co one oznaczają. Dzisiaj nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i za chwilkę będziemy rozdawać gadżety za te najpopularniejsze, najlepsze teksty od waszej mamy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Lato, lato, lato, czekaj.
4: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Trochę chillu, trochę nostalgii, to Gotham i Metzner w RMF Max. A dzisiaj, no nie wiem czy chill, ale nostalgia na pewno, jeśli chodzi właśnie o teksty waszych mam. Chociaż w tym przypadku trzymajcie się mocno, nagrała się nam Krystyna.
1: Moja mama zawsze przekornie mi mówiła, że zobaczysz, jak świnia niebo. Nigdy nie wiedziałam, o co chodzi w tym tekście, po czym dowiedziałam się, że świnie nie potrafią patrzeć do góry.
0: Krysiu, ja ci chcę z góry powiedzieć, że dostajesz gadżety od RMF Max. Asia, Asia też jest mocna.
2: Moja mama ma ulubione powiedzenie, chce coś zaproponować, a mówi, ty tego nie chcesz, nie? Nie chcesz?
0: Asia, nie chcesz gadżetów od RMF Max, nie? Nie chcesz? Nie chcesz? Pozdrawiamy wszystkie mamy. To Sombri, Back to Friends.

0: Keisha i Bob Sinclair. Jakbyście się zastanawiali, co to takiego, to mówię nowość w RMF Max. I can't wait. I to też mówię w kontekście tego, że jutro się słyszymy po godzinie 13, a na razie przyszło mi się pożegnać, bo już powolutku ekipa kanału nadawczego tutaj się szykuje i będzie miło. Ania Wojtkowiak, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wspólne popołudnie. Słyszymy się jutro znowu po godzinie 13. Pozdrówcie Wasze mamy. Pa!
1: Reklama. Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu RST Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu RST Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: I po reklamie.
15: Wracacie z pracy i planujecie popołudnie? Pogoda wciąż jest po prostu idealna. Nad regionem cały czas utrzymuje się małe zachmurzenie, a słońce pięknie operuje. W Krośnie i Sanoku wciąż mamy przyjemne 25 stopni w cieniu. W Jaśle temperatura zbliża się do 27, a w Ustrzykach Dolnych notujemy 24 stopnie. Do samego wieczora będzie sucho i bardzo ciepło, choć zachodni wiatr może lokalnie silniej dmuchnąć. Warto wykorzystać te słoneczne godziny, bo w kolejnych dniach czeka nas zdecydowany wzrost zachmurzenia, a na horyzoncie widać już deszczowe chmury.
16: RMF Max
17: Krosno.
18: Two ships in the night.

0: sama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
0: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 7 i 6 FM.
1: Mamy godzinę 17, czas na popołudniowe wydanie Flesza w pigułce w RMF Max Krosno. Marek Makuła, zapraszam. Peaky Blinders wracają. Trwają prace przy nowej odsłonie serialu. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. Charlesa Shelby'ego, syna Tomiego, zagra gwiazda Stranger Things Charlie Heaton. Głównym bohaterem będzie Duke Shelby, również syn Tomiego, a zagra go Jamie Bell. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, który zapowiada, to nowy rozdział Peaky Blinders. Birmingham powstanie z popiołów, a stary przyjmie nowe pokolenie Shelby'ch i będzie to jazda bez trzymanki. Akcja będzie się rozwijać w Birmingham w latach 50.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Wracamy na lokalne podwórko. Nowa baza noclegowa pojawiła się na sportowej mapie Krosna. Przy ulicy Czajkowskiego oficjalnie ruszył odnowiony dom sportowca. Obiekt został przygotowany z myślą o klubach, trenerach, grupach zorganizowanych, ale też o turystach odwiedzających nasze miasto. Szczegóły zna nasz reporter.
2: Wyremontowany budynek przy Czajkowskiego 49 może przyjąć jednocześnie blisko 150 gości. Do dyspozycji sportowców i turystów oddano 70 komfortowych pokoi, zamykany, monitorowany parking, który pomieści nawet autokary, a także dwie sale konferencyjne, idealne na trenerskie odprawy czy szkolenia. Jak podkreślają władze miasta, to kluczowa inwestycja, bo nowoczesnego zaplecza noclegowego tuż obok obiektów sportowych w Krośnie brakowało od lat.
1: Tyle Łukasz Zakrzewski. Ruszyły oficjalne konsultacje społeczne w sprawie budowy wyczekiwanej obwodnicy Pruchnika. Nowa trasa ma nie tylko odciążyć miasto z uciążliwego ruchu, ale też bezpiecznie ominąć zabytkową aleję dębową w Węgierce. Projektanci przygotowali kilka wariantów przebiegu drogi, a mapy i formularze opinii można już przeglądać w sieci oraz w urzędach gmin Pruchnik i Roźwienica. Mieszkańcy mają czas do 12 czerwca, by oddać swój głos i wskazać najlepszą trasę, zyskując tym samym realny wpływ na ostateczny kształt tej ważnej dla regionu inwestycji. W RMF Max Krosno podsumowujemy też temat nowej federacji zrzeszającej podkarpackie organizacje pozarządowe, której biuro ruszyło w Sanoku z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Artis. Ten wspólny front ma pomóc lokalnym działaczom w zdobywaniu pieniędzy i w dialogu z administracją publiczną. Ile podmiotów zdecydowało się wejść w skład federacji na samym starcie?
3: Na ten moment zarejestrowaliśmy federację przez 14 podmiotów. Są to fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe. Natomiast
2: już... Droga jest zamknięta, czy?
3: Absolutnie. Droga jest absolutnie otwarta. Mamy 7 podmiotów, które nie zdążyło z formalnościami, ale też w tym roku 26 mamy nadzieję, że do nas dołączą, a to nie koniec, bo jeszcze mamy nadzieję, że dzięki naszym szkoleniom, które realizujemy na terenie 5 powiatów Podkarpacia, szkoleniom dla organizacji pozarządowych, zachęcimy jeszcze więcej podmiotów do udziału w tej federacji.
1: Mówi Łukasz Kot ze Stowarzyszenia Pro Artis. Na koniec niezwykła i dość osobliwa atrakcja, która czeka na spacerowiczów w ogrodach Muzeum Zamku w Łańcucie. Zakwitła tam egzotyczna smocza lilia. Ta rzadka roślina, przypominająca swoim wyglądem drapieżnego smoka, słynie z unikalnej, choć niezbyt przyjemnej strategii przetrwania. Nieprawdopodobnie śmierdzi.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Słońce powoli zniża się za horyzont, więc czas sprawdzić, co czeka nas w nocy oraz w trakcie jutrzejszego dnia. Noc w Krośnie i regionie upłynie pod znakiem spokojnego i czystego nieba, a termometry wskażą od 14 do 16 stopni. Zmiana pogody nadejdzie nad ranem od północy województwa, gdzie pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Jutro w ciągu dnia czeka nas załamanie aury. Choć początek środy będzie pogodny, to z czasem chmur zacznie przybywać, a po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem i porywistym wiatrem.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
4: Gdyby moja mama słuchała radia, powiedziałbym wszystkiego najlepszego, mamo. Ale wiem, że nie słucha, więc mówię wszystkiego najlepszego innym mamom.
5: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego i wszystkim Filipom. Ty wiesz w ogóle, że Filip dzisiaj ma imieniny?
4: Jaki Filip? Który?
5: No każdy Filip.
4: Każdy Filip?
5: Nawet książę Filip ma dzisiaj imieniny, więc wszystkim Filipom również wszystkiego najlepszego. Wiem, że jesteście pominięci.
4: W takim razie prawie wszystkim Filipom dziś życzymy wszystkiego, co najlepsze. A tu z wami Michał Siwek i...
5: Kliber. Filip. Bonjour.

0: Co za piękny dzień do słuchania RMF Max. Wspaniały jest, najlepszy.
1: Nie mamy lepszego dnia niż dzień mamy na słuchanie RMF Max. Wszystkim mamom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ale to jest właśnie też temat do dzisiejszej piosenki, moi drodzy.
0: Piosenka.
1: Bo my układamy piosenkę na temat tego, co wy do nas napiszecie na Messenger RMF Max. A dzisiaj pytanie brzmi... Panie Michale?
0: Co masz dzięki mamie?
1: Właśnie to... Na to pytanie musicie nam odpowiedzieć na Messenger RMF Max, a my potem z tego ułożymy piosenkę. Im trudniej będzie, tym dla nas będzie trudniej, ale lepiej.
0: I teraz tak, piszemy tą piosenkę na cztery ręce, dwie moje i dwie Filipa. Aha. I puszczamy ją w RMF Max i w tej piosence umieścimy absolutnie każdą wiadomość, jaka przyjdzie do nas na Messenger RMF Max, więc piszcie śmiało, co masz dzięki mamie. RMF Max. No bo coś masz, tak?

0: Dla wszystkich mam i nie tylko dla wszystkich tych, którzy są fanami po prostu Alexa Warrena Fever Dream w RMF Max na 18 minut po godzinie 17. Tymczasem ważne informacje ze słońca.
1: Prawda? To są ważne informacje.
0: Dostaliśmy
1: niedawno informację, że czekają nas, uwaga, nie jedno, nie dwa, ale trzy zaćmienia słońca i one nastąpią rok po roku, a jedno będzie widoczne nawet z Polski już w tym roku.
0: No właśnie, a za poprzedniej władzy to ile było zaćmień?
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo.
1: I sami sobie odpowiedzcie na pytanie.

0: ale to fajnie wjeżdża we wtorek. Tak działają po prostu hity na maksa. Bledkaj 2 dni i 17.31. To jest najwyższy czas, żeby wam przedstawić nowość w kanale nadawczym.
1: A to jest Olivia Rodrigo, czyli dziewczyna, w której zakochał się cały świat już jakiś czas temu i nadchodzi jej kolejny album i ten album jest zapowiedziany właśnie przez ten single Drop Dead, który za krótką chwilkę takim płynnym strumieniem uda się do waszego ucha.
0: Wow, pięknie dopowiedział. Wszyscy fani piłkarscy również mogą kojarzyć Oliwię Rodrigo, ponieważ to właśnie jej logo wyświetliło się na koszulkach FC Barcelony w meczu z Realem Madryt.
1: Tak, w ogóle, bo fani piłkarscy właśnie mają problem, bo oni muszą udawać, że nie słuchają takiej muzyki.
0: A słuchają,
1: A tak naprawdę słuchają i my o tym dobrze wiemy.
0: Więc słuchają,
1: proszę
0: bardzo,
1: dziękuję. To również dla was. Oliwia Rodrigo, Drop Dead. To jest nowość.

0: Rośnie temperatura i to nie chodzi o to, że rośnie, bo takie super piosenki są i że ona tak rośnie od tych piosenek. Nie, ona po prostu rośnie, jest coraz goręcej, wieje, są nawet ostrzeżenia IMGW, więc posłuchajcie prognozy pogody za momencik, żeby znać szczegóły.
1: 17:38 w tym momencie na zegarach. Za chwilę nie tylko pogoda, ale także piosenka o mamach. Więc jeżeli wysyłałeś coś na Messenger RMF Max, to już za chwilę będzie to również w piosence o mamie.
0: O mamach.
1: Mama! Mama!
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów.

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, Checkout kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

Słońce powoli zniża się za horyzont, więc czas sprawdzić, co czeka nas w nocy oraz w trakcie jutrzejszego dnia. Noc w Krośnie i regionie upłynie pod znakiem spokojnego i czystego nieba, a termometry wskażą od 14 do 16 stopni. Zmiana pogody nadejdzie nad ranem od północy województwa, gdzie pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Jutro w ciągu dnia czeka nas załamanie aury. Choć początek środy będzie pogodny, to z czasem chmur zacznie przybywać, a po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem i porywistym wiatrem.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, 17:49 w RMF Max i zasypaliście nas słowami, jakie opisują po prostu wasze mamy, bo był i pedantyzm, i były białe zęby, ADHD też się pojawiło.
1: Tak, ale do tego stopnia było tego dużo, drodzy państwo, że ta piosenka tworzy się jeszcze dosłownie w tej chwili i...
0: Bo to nie jest tak jak z obiadem u mamy, nie, że on jest gotowy zawsze, że on zawsze będzie.
1: Nie, my to dopiero musieliśmy napisać, my to musieliśmy stworzyć, to nie jest takie proste, ale dobra, mamy to. Mamy to,
0: dawaj
1: jest potwierdzenie, to jest piosenka o mamach i o tym, co my od nich
0: dostaliśmy.
1: Mamy.
0: Mamy od mamy, no jasne.
1: W dzień mamy.
2: Kocham mamę, kocham ją. Dzięki niej mam urodę, życie i dom.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To Olly Murs w RMF Max i lada moment, drodzy Państwo, flash informacyjny i lada moment prognoza pogody i wszystkie informacje, których potrzebujecie i ani jednej więcej nie będziecie potrzebować.
1: I jeżeli jedziecie samochodem sobie, to ja bym nie wysiadał, poczekałbym do flesza, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. To jest jak... To jest jak scrollowanie Instagrama, TikToka, tylko że nie musicie ruszać paluszkiem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Lato, lato, lato,
5: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
15: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
15: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
21: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
2: A teraz w RMF Max czas sprawdzić, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Innowacje, nowoczesne technologie i unijne dotacje. To wszystko będzie można już niebawem poznać z bliska w Krośnie. W dniach od 19 do 20 czerwca w siedzibie tutejszego inkubatora przedsiębiorczości przy ulicy Żwirki i Wigury odbędą się dni otwarte. Dwudniowe wydarzenie ma pokazać mieszkańcom oraz lokalnemu biznesowi, jak skutecznie rozwijać skrzydła dzięki funduszom europejskim. Szczegóły ma nasz reporter.
3: Organizatorzy podzielili wydarzenie na dwa zupełnie różne dni. 19 czerwca upłynie pod znakiem biznesu i teorii. Zaplanowano wtedy ekspercką konferencję oraz tak zwany Demo Day, podczas którego swoje innowacyjne pomysły zaprezentują lokalne startupy oraz firmy działające w inkubatorze. Z kolei 20 czerwca przestrzeń przy Żwirki i Wigury zamieni się w piknik edukacyjny dla całych rodzin.
2: A to był Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
2: Mamy też świetną informację dla młodych pasjonatów muzyki z regionu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti z Sanoka ogłosiła nowy nabór w swoje szeregi i poszukuje utalentowanych muzyków. Chętni mogą zgłaszać się na przesłuchania, które odbywają się w Sanoku.
4: Działamy, rozrastamy się z roku na rok. Liczba osób grających w orkiestrze to już ponad 130 osób działających przy fundacji. Rozszerzamy swoją działalność na powiaty Brzozowski, Leski. Współpracujemy z domami kultury w Lesku, w Zagórzu.
2: Mówi dyrygent orkiestry Grzegorz Maliwiecki. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką numer 877 w Dąbrówkach koło Łańcuta muszą przygotować się na spore zmiany. Od najbliższego czwartku, 28 maja, rusza budowa nowego mostu nad Wisłokiem, a ruch samochodowy zostanie całkowicie przerzucony na przygotowaną przeprawę tymczasową. Na miejscu będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a cała ta drogowa rewolucja potnie nam nerwy aż do listopada przyszłego roku. Nowy trójprzęsłowy most za ponad 18 milionów złotych zastąpi wysłużoną konstrukcję i wreszcie zyska bezpieczne chodniki oraz nowoczesną ścieżkę dla rowerzystów. Krośnieński pośredniak ma dobre wiadomości dla przedsiębiorców z naszego regionu, którzy planują rozwój swoich biznesów. Ruszył właśnie nabór wniosków o spore dotacje na stworzenie i wyposażenie nowych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Urzędnicy zaznaczają, że przy podziale funduszy pierwszeństwo będą miały firmy dające zatrudnienie młodym, seniorom oraz osobom długotrwale bezrobotnym.
5: Mamy tutaj kilka form pomocy dla pracodawców, które cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród pracodawców, jak i osób bezrobotnych.
3: Najpopularniejsza, rozumiem, że utworzenie nowego stanowiska pracy.
5: Tak, jest to jedna z najpopularniejszych form wsparcia. Rozpoczęliśmy nabór na to zadanie.
2: Mówi Paweł Roman z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w rozmowie z Łukaszem Zakrzewskim. Ten krótki flash zamyka szybkie ostrzeżenie. W miejscowości Samoklęski w gminie Osiek Jasielski zaobserwowano ślady niedźwiedzia. Lokalni urzędnicy apelują do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i unikanie samotnych spacerów po lasach.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Przed nami dynamiczne zmiany w pogodzie, które zaczną się już w ciągu najbliższych godzin. Nadchodząca noc przyniesie nam początkowo małe zachmurzenie i temperaturę w granicach 14 do 16 stopni. Jednak nad ranem niebo zacznie się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Jutro w ciągu dnia czeka nas spory test odporności. W środę po południu nad Podkarpacie nadciągną deszczowe i burzowe chmury, a w Krośnie termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. W czasie burz spadnie 12 mm wody, a północno-zachodni wiatr może osiągnąć w porywach 70 km na godzinę, zwłaszcza w górach.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Pięć minut po godzinie 18:00, cały czas RMF Max, cały czas kanał nadawczy i bilety na ING Silesia Beach, festiwal, który już niedługo zacznie się i będzie na pewno rozgrzewał do czerwoności parkiety i świadomość ludzi. Świadomość, jakie ja słowo w ogóle użyłem.
7: Ty jak zbudujesz zdanie, Filip, to nie wiadomo, kiedy ono się do końca skończy. W sensie ono może trwać gdzieś do 22:00.
6: To nawet ja nie wiem kiedy.
8: Ja się staram powiedzieć.
7: A ja się staram jakoś tak podsumować. Chodzi o to, że będziemy rozdawać bilety na ten ING Silesia Beach Festival, więc zostańcie z nami.

0: Co za ekipa dziś wieczorem w RMF Max. Zed i John Bellion w numerze Beautiful Now, a tutaj w studiu jeszcze ja i Filip. I wśród nas tutaj obecne bilety na ING Silesia Beats, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata. 12-13 czerwca, Park Śląski. Niesamowity.
1: Ludzie, kogo tam nie będzie? Będą naprawdę topowi artyści. Między innymi pojawi się on, czyli Jason Derulo, znany bardziej jako Jason Derulo. I właśnie to będzie wasze zadanie. Posłuchajcie, jak brzmi Jason Derulo.

0: Jeszcze raz, jak kto będzie?
1: To będzie Jason Derulo.
0: Wyśpiewajcie swoje imię i skąd jesteście na Messengerze RMF Max. Najpiękniejszy przykład Jason Derulowania zgarnia szansę na zawalczenie o te wyjściówki. Na antenie RMF Max oczywiście, że możesz.
1: Filip z Tomaszowa.
0: Na takie właśnie przykłady czekamy. Messenger RMF Max, głosówkę tam zostawcie, jeżeli chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats 12-13 czerwca.

0: All the time w RMF Max, 20 minut, szybkie numery, bo my też jesteśmy szybkie chłopaki, szybkie samochody, wszystko szybko robimy i szybkie informacje to
1: ty
0: właśnie
1: ty na skuterze przyjechałeś, jakie samochody szybkie?
0: O czym to jest
1: ty?
0: Motocykl.
1: To jest skuter, Filip, to się nie rozpędza dalej niż do 40 na godzinę.
0: To jest motocykl, zostaw go w spokoju. Elektryczny, tak, dobra, powiedziałem to. Cichy, fajny, ekologiczny.
1: No, cieszę się, że to mamy za sobą. Teraz Kielce. Kielce, tam się dzieją ważne rzeczy. Kielce mogą być z siebie dumne, bo Kielce będą miały własną wersję Monopoli.
0: Brawo, ale nie kupujcie dworca, bo na kieleckim to wieje.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: bardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie.

0: White pięknie śpiewa, ale nie śpiewa tak pięknie jak Jason Derulo, który się pojawi na ING Silesia Beach już między 12. A ty go puściłeś już?
1: No. Ale bo on ci przerwał, to dokończ, kiedy on będzie.
0: I chciałem powiedzieć, że również Jason Derulo pięknie śpiewa, ale podobnie pięknie śpiewa Paweł. Paweł, który jest z Katowic, i Paweł zaprezentował się tak na Messengerze RMF Max.
2: Paweł Pawełek z Katowic, Paweł Pawełek z Katowic.
0: I Paweł Pawełek z Katowic się może bawić na ING Silesia Beach. Siemano Paweł.
3: Siemano.
0: Paweł się może bawić, ale najpierw Paweł musi z nami zagrać w grę i wygrać bilet na ING Silesia Beach.
1: Paweł, bo wpakowałeś się w niezłą kabałę, jak to się mówi. Aha. Pawełku, bo jedna wejściówka, w związku z tym, że najpiękniej nam tu za Jasona Derulowiłeś, jest twoja, jedna. Możesz zawalczyć o drugą, ale nie wiesz, jaka to będzie gra. A jak w nią przegrasz, to stracisz tą pierwszą wejściówkę, którą masz teoretycznie na razie zagwarantowaną. Czy już wiesz, Pawełku, jaka jest twoja decyzja?
3: Tak, podjąłem decyzję. Spróbuję zawalczyć o tą drugą, żeby mieć tą moją...
0: Jest! Mamy go!
1: Dobrze, dobra. Dobrze, jest odwaga, jest cojones. Paweł, powiedz, podoba gdzie się cię zastaliśmy, w jakim nastroju, skąd ta odwaga w tobie?
3: Podjechaliśmy właśnie do Chudowa na spacer z moją narzeczoną, no i tak sobie słuchaliśmy RMF-u po drodze i mówimy, a co mi tam, zagram.
1: Paweł, dobra. Słuchasz RMF Max, to jest, tak, pięknie. To jest kluczowa informacja.
0: Paweł, jak już będziecie wracali, to potem jeszcze do Lubczy możecie zajechać i też będziecie mieć na pewno bardzo fajny spacer. A tak naprawdę, Paweł, będziesz grał o wejściówkę w zabawie Kółko i Krzyżyk, więc musisz albo z nami wygrać, albo musisz co najmniej zremisować, czyli to, co lubi polska reprezentacja najbardziej.
1: Nie możesz przegrać.
0: Nie możesz przegrać.
1: Nie możesz, Paweł.
0: I musisz mówić po prostu, wiesz, lewa góra, lewy środek, góra prawa i tak dalej.
1: Pawełku, nawet pozwolimy ci zacząć.
0: No, czym chcesz być? Kółkiem, dobra, czy krzyżykiem?
3: Mam krzyżykiem X-em, na samym środku.
1: Na samym środku daję X-a. Filipek.
0: Dobra.
1: Gdzie my dajemy?
0: Ja będę sędzią.
1: Chodź tu.
0: My dajemy prawa góra.
1: Kółeczko na prawą górę.
0: Tak, prawa góra, no. Ty, Pawełek?
3: To ja daję X-a w lewym górnym.
0: Lewym górnym. Dobra. To my dajemy...
1: Prawy dolny, prawy musimy dolny, dać, żeby zablokować.
0: No dawaj, dokładnie, go. No.
3: No to ja między wami strzelam w środek. Dobra.
0: Ty, bo on chyba może... Dobra, to by...
1: My musimy teraz lewy środek dać.
0: Tak, dobra, to my lewy środek za, no.
1: Pawełku?
3: No to mi nie pozostaje nic innego, tylko X u góry.
1: No i my musimy teraz kółeczko na środkowym dole. Ale skubany z pamięci
0: skubany,
1: to nieźle.
0: Skubany, no.
1: No i... No i nic, no i remis. No i Pawełku, zwycięski remis.
0: Tak jest, masz dwa bilety, masz dwa bilety na ING Silesia Beach, który już 12 i 13 czerwca i będziesz śpiewał razem z Jasonem Derulo. Paweł z Katowic!
3: Tak jest, będę, a potem jadę do Lubczy.
1: A co się najlepiej robi w Lubczy?
0: Paweł. Nie prowokuj.
1: Jeździ rowerem.
0: Tak jest.
1: Przecież Paweł wie.
0: Przecież Paweł jeździł, no.

0: Ale wieczór w RMF Max to Zokaria na 39 minut po godzinie 18. I najnowszy trend z internetu, jak się okazuje, czytamy sobie, że dzieciaki wracają do telefonów z klapką.
1: O nie, to nie dostaną na Messengerze powiadomienia, że mama właśnie zrobiła obiad w Prodiżu.
0: Najnowszy gadżet na studia. Prodiż. Max. Ale czasy.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: I po reklamie.

Przed nami dynamiczne zmiany w pogodzie, które zaczną się już w ciągu najbliższych godzin. Nadchodząca noc przyniesie nam początkowo małe zachmurzenie i temperaturę w granicach 14 do 16 stopni. Jednak nad ranem niebo zacznie się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Jutro w ciągu dnia czeka nas spory test odporności. W środę po południu nad Podkarpacie nadciągną deszczowe i burzowe chmury, a w Krośnie termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. W czasie burz spadnie 12 mm wody, a północno-zachodni wiatr może osiągnąć w porywach 70 km na godzinę, zwłaszcza w górach.

0: moja ulubiona gitara. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Blake, Strike a Heart na 10 minut przed godziną 19. Przechodzimy do mundialu, bo mundial do mundialu coraz bliżej. To, że tam, o matko bosko, wiemy kto zagra, wiemy kto nie zagra, to nie jest ważne, bo wiemy już jaką piłeczką będą kopali sobie piłkarze na boisku. Jest to triąda.
1: Tak się nazywa.
0: Tak się nazywa ta piłeczka. I to ona nawet będzie mierzyła prędkość lotu. Będzie.
1: Co będzie robiła?
0: Prędkość lotu będzie mierzyła.
1: Skubana.
0: Jak będzie leciała. Będzie można specjalnie mierzyć, jaka jest piłka podkręcona takimi specjalnymi czujnikami. No i będzie musiała być oczywiście ładowana przed każdym meczem, wiesz, port USB-C i do gniazdka. Nie?
1: To może my w tych barażach właśnie nie naładowaną graliśmy i dlatego przegraliśmy.

0: słyszałem, że to jest ulubiona piosenka mieszkańców Lubczy i mieszkańców wielu innych miast w Polsce. To Milki i Just the Way You Are.
1: Tak właśnie teraz nucą wszyscy w Lubczy i nucą, tak jak Michał powiedział, w całej części Polski. We wszystkich częściach Polski.
0: I w tych wszystkich również częściach za chwilę flash informacyjny, najważniejsze informacje i prognoza pogody. Bądźcie z nami. I wiecie.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: W RMF Max najwyższy czas sprawdzić, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Mieszkańcy Bieszczadów zebrali blisko 6 tysięcy podpisów w obronie dramatycznie zadłużonego szpitala powiatowego w Lesku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w placówce zamknięto już porodówkę i ginekologię oraz zawieszono oddział dziecięcy. Aktywiści zapakowali apele do specjalnej skrzyni, którą wcześniej wnieśli na Połoninę Caryńską i pod koniec tygodnia zamierzają osobiście wręczyć ją premierowi w Warszawie. Domagają się pilnych zmian, bo bez rządowego ratunku szpitalowi grozi paraliż.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Teraz o wielkim zjednoczeniu sił w regionie. Sanok stał się oficjalną bazą dla nowo powstałej Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Inicjatywa, która zrodziła się w tamtejszym stowarzyszeniu Pro Artis, zrzesza obecnie kilkanaście podmiotów z całego naszego regionu. Głównym celem tego związku jest połączenie sił lokalnego trzeciego sektora, co ma ułatwić wspólne i znacznie skuteczniejsze sięganie po duże fundusze zewnętrzne.
2: Przede wszystkim chcemy współpracować z różnymi podmiotami, które wnoszą swój potencjał i obszar działania, w którym czują się mocno. To znaczy, doszliśmy do wniosku, że warto sieciować, warto spotykać się, warto robić rzeczy wspólnie, aby przede wszystkim korzystać ze swojego wzajemnego doświadczenia.
0: Wyjaśnił Łukasz Kot ze Stowarzyszenia Pro Artis. W Sanoku szukają też nowych talentów, bo tamtejsza młodzieżowa orkiestra Dente Avanti właśnie ogłosiła nabór w swoje szeregi. Szanse na profesjonalną naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych mają zarówno dzieci, jak i starsza młodzież. Ta utalentowana formacja działa na Podkarpaciu już od kilkunastu lat, dzięki czemu nowi członkowie dostaną okazję do częstych występów na wielkich scenach w kraju i za granicą.
3: Zachęcamy młodzież z terenu powiatu sanockiego do wstąpienia w nasze szeregi. Orkiestra Dente bardzo dużo występuje. W tym roku mamy zaplanowane dwa wyjazdy zagraniczne. Do Czech w czerwcu na festiwal i do Niemiec, do Bosel, do miasteczka Bosel.
0: Mówi dyrygent orkiestry Grzegorz Maliwiecki. Wracamy do tematu nowych dotacji, po które mogą sięgnąć pracodawcy z Krosna i całego powiatu. Powiatowy Urząd Pracy rozdaje finansowe wsparcie na doposażenie stanowisk dla nowych pracowników, co ma pomóc w rozwoju lokalnego rynku. Wnioski można składać już w krośnieńskiej placówce, gdzie wszyscy przedsiębiorcy szukający rąk do pracy są teraz bardzo mile widziani.
4: Przede wszystkim zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu z Urzędem Pracy. Mieścimy się w Krośnie na ulicy Bieszczadzkiej 5. Mamy doradców do spraw zatrudnienia, to jest i doradców do spraw pracodawców, którzy pomagają pracodawcom tutaj w kontaktach z nami, pomagają znaleźć osoby bezrobotne, które mogłyby stać się ich pracodawcami.
0: Mówi Paweł Roman z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. Na koniec tego krótkiego flesza kuriozalna usterka z Krosna. Może i nie jest to najważniejsza wiadomość dnia, ale jeżeli musimy martwić się takimi rzeczami, to znak, że u nas jest naprawdę spokojnie. W Centrum Dziedzictwa Szkła padły schody ruchome i na razie kaplica nie działają. Ekipa naprawcza szacuje, że walka z usterką potrwa około miesiąca, więc odwiedzających czeka przez ten czas darmowy trening nóg.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Na koniec dnia sprawdzamy jeszcze mapy pogodowe na kolejne godziny. Noc zapowiada się dość ciepło z temperaturami od 14 do 16 stopni w miastach i około 11 w dolinach górskich, ale nad ranem od północy regionu wejdzie strefa opadów. Jutro czeka nas zupełnie inny dzień niż dzisiaj. W środę czyste niebo szybko ustąpi miejsca ciemnym chmurom, a w Krośnie temperatura nie przekroczy 23 stopni. Druga połowa dnia przyniesie przelotny deszcz oraz gwałtowne burze, zwłaszcza na południu województwa. Towarzyszyć im będzie też porywisty wiatr.
5: Bardzo w ogóle lubię kanał nadawczy, bo tutaj wszystko jest fair, tutaj wszystko jest przejrzyste. Dzisiaj Paweł wygrał u nas wejściówki na ING Silesia Beats, grając w kółko i krzyżyk, bo to nie jest żart.
6: W ogóle. Bo właśnie takie zabawy wymyślamy, my jesteśmy chłopaki kreatywne. Filip Klifer.
5: Michał Siwek.
6: Nawet się przedstawiliśmy, ludzie kochani. No i Nicki Minaj i Justin oczywiście jeszcze.

0: Halo, dzień dobry, magister inżynier Michał Siwek. Tak odbieram telefon. Ja, jak robisz to ty, o to dziś pytamy.
1: Dlatego napisz nam teraz zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów na 3001, jak odbierasz telefon. No, bardzo nas ciekawi o godzinie 19.15. Mamy różne zainteresowania i to jest jedno z nich.
0: Nie, ale poważnie, w sensie ciekawi nas to. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak ludzie odbierają telefony. Więc załaduj taki tekst, którym odbierasz normalnie telefon, w SMS-a, wyślij do nas na 3001. A taki SMS kosztuje, no tak,
1: tak jak normalnie, kumpla, no.
0: Właśnie, no. Bez żadnych dodatkowych kosztów w każdym razie. Jest 15 po 19 i czekamy na wasze wiadomości.

0: Dzwonimy, Bledka. Szanowni państwo. Co tam, bro, Bledce mi będziesz mówił teraz, jak ja dzwonię do ludzi, teraz będę dzwonił?
1: Ale Bledka ma taki mód, nie wiem, czy słyszałeś.
0: Ona ma taki mód, żeby zadzwonić do ludzi właśnie, którzy nam napisali, jak telefon odbierają, i dzwonimy do kogoś, kto twierdzi, że odbiera, kogo diabli niosą.
1: No i zobaczymy, czy naprawdę. Czy on tak odbiera telefon? Albo ona.
2: Halo.
1: Przegrałaś.
0: Miało być inaczej.
1: No co od nas oszukujesz?
0: Ja chcę wreszcie usłyszeć to, co trzeba usłyszeć. Teraz halo, tu wyrzutnia rakiet.
1: No, zobaczymy. Tak, w SMS-ie to każdy odważny, nie?
0: Bo no, dobrze, bo cwaniaki.
1: RMF Max dzwoni, no to zobaczymy w takim razie. Halo, tu wyrzutnia rakiet?
0: Halo, tu wyrzutnia rakiet, no.
1: To zobaczymy. No, już dwa sygnały.
2: Halo, tu wyrzutnia rakiet?
1: Tak jest! Jest! Rzeczywiście!
0: Udało się!
1: Brawo!
2: Serio?
1: Tak jest!
0: No!
1: Udało się, no
0: gratulujemy!
1: Nie oszukałaś nas! Jak masz na imię?
2: Super! Anka!
1: Nie oszukujesz nas?
2: Nie.
0: Dzięki, Anka. To są właśnie słuchacze RMF Max, których cenimy, których potrzebujemy.
1: I którzy zawsze z nami będą na dobre i na złe. 19:22 i za chwilę też ważne kolejne tematy. I telefony do słuchaczy RMF Max. Jak odbierasz telefon? Napisz nam na 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: SMS-em.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Witajcie na liście Hot Bands. Mam dla was codziennie najlepsze kawałki, najciekawsze nowości. No i czekamy, kiedy powrócę na miejsce pierwsze.

0: Cały czas w RMF Max, a my wracamy do zabawy w głupi telefon.
1: Nasza ulubiona zabawa.
0: Dzwonimy do człowieka, który ma odebrać. Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
1: No i zobaczymy, czy naprawdę tak odbierze. Mamy pierwszy sygnał.
2: Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
1: Elegancko.
0: Jest, dobrze, słuchacze RMF
1: Zostań,
0: Max,
1: nie zawodzą.
0: A ja już się rozłączyłem. To jest szybka akcja.
1: Pięknie.
0: Ktoś napisał, że odbiera telefon następującymi słowami, uwaga. Mamy nie ma, a ja nie wiem.
1: To jest mój faworyt w ogóle. Jak on tak odbierze, albo ona tak odbierze, to ja nie wiem.
0: No bo mamy nie ma.
1: No bo mamy nie ma. No. Zobaczymy, taki mądry, taki cwany. Dawaj.
0: Dasz radę.
1: Odbieraj i powiedz, mamy nie ma, a ja nie wiem.
0: No chyba mamy nie ma. No
1: chyba rzeczywiście nie ma.
0: A on nie wie.
1: Ewidentnie nie wie.
0: No nie, no.
1: Dobra, no nie.
0: A już
1: nie.
0: Tak dobrze szło, nie? To już komenda nie zawiodła.
1: No, a to zdecydowanie pan komendant. Pan komendant.
0: Komedian.
1: Super. Komedian, co okazji, jeszcze dzwonimy do kogoś?
0: A mamy jeszcze, słuchaj, na przykład, halo, tu rezydencja Jastrzębia. Ostatnia szansa dzisiaj na słuchaczy RMF Max. Jak to się nie uda, to ja już tracę wiarę.
1: Czekaj, bo ja
0: już z nerwów ledwo trafiam w przyciski. Filip. O,
1: halo, tu rezydencja Jastrzębia, tak?
0: Tak.
1: To chyba Sokół jest.
3: Halo, tu rezydencja Jastrzębia, słucham.
1: Tak jest! Mamy to, jest! Jaka to jest zabawa? Ale emocje jakie są, nie?
0: Nic mi tyle radości w życiu nie dało. Beautiful. To animal.

0: Bibi Rexa na 19 minut przed godziną 20. Wczoraj w memach sprawdzono, ile trwa ostatnia minuta w pralce.
1: Ile?
0: I trwa 7 minut.
2: To pralka jest zupełnie jak 14-letni ja. Za minutę będę!
0: Nie trzeba mi przypominać co 15 minut.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy Out kusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Na koniec dnia sprawdzamy jeszcze mapy pogodowe na kolejne godziny. Noc zapowiada się dość ciepło z temperaturami od 14 do 16 stopni w miastach i około 11 w dolinach górskich, ale nad ranem od północy regionu wejdzie strefa opadów. Jutro czeka nas zupełnie inny dzień niż dzisiaj. W środę czyste niebo szybko ustąpi miejsca ciemnym chmurom, a w Krośnie temperatura nie przekroczy 23 stopni. Druga połowa dnia przyniesie przelotny deszcz oraz gwałtowne burze, zwłaszcza na południu województwa. Towarzyszyć im będzie też porywisty wiatr.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Ludzie rozglądają się na prawo, na lewo, bo miało być GTA.
1: No, miała wyjść już dzisiaj chyba.
0: Tak, dzisiaj chyba.
1: Dokładnie. Znaczy w ogóle, zacznijmy od początku, bo GTA 6 najpierw miała wyjść na jesień 2025, ale przeciągnęli nas. No i potem powiedzieli, że 26 maja 2026 roku będzie. No i co? No i jest dzisiaj 26 maja i nie ma GTA 6.
0: Nie ma. Kultowa gra, na którą ludzie tyle czekali, nie ma. I przepraszam, czy wiadomo, kiedy będzie?
1: Tak. Na jesień 2026.
0: I tak to jest, jak się studenci biorą za robienie gierek.
1: Mistrzowie po prostu w przesuwaniu terminów. I my też z kolei nie jesteśmy studentami, już nie przesuwamy tego terminu. Zbliża się godzina 19:56. Czas na to, żeby usłyszeć, gdzie się można pobawić na mieście.
0: I to nie jest tak jak z GTA.
1: Aha, nie, to będzie. To na 100%.
0: Obiecujemy.
1: My GTA 6 w sercu mamy. I my obiecujemy.
0: Co więcej, później Hop Benz Extra i dycha najlepszych numerów z grabą, więc zostańcie z RMF Max. Cały wieczór gramy idealnie same bęgery, więc zostańcie przy radiu.
2: To już 26. krośnieńskie Juvenalia. Główna impreza rozkręci się w piątek na krośnieńskim rynku. Na scenie Ola Muszyńska, Nazar, Maga, Delane, Ether, do tego Ronnie Ferrari, a na deser gwiazda Nocny Kochanek. Jeśli komuś zabraknie energii, spokojnie, turboładowanie w sobotę o 18 na juvenaliowej potańcówce. Miłośnicy bardziej wyrafinowanych klimatów mogą w sobotę wybrać się do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, gdzie wystąpi Michał Bajor, facet, który po koncercie urodzinowym Agnieszki Chylińskiej zgarnął nowych fanów, a jak komuś reggae w duszy gra, to Rzeszów zaprasza na reggae nad Wisłokiem w Parku Kultury i Wypoczynku. Twinkle Brothers and Trebunie Tutki w roli głównej. Na koniec coś dla kinomaniaków. Do kin wjeżdża nowy film Guya Ritchiego, Zawodowcy, w obsadzie Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. Ten ostatnio biegał po Łodzi z mieczem, bo kręcił tam zdjęcia do Nieśmiertelnego. Nie wiem jak wy, ale ja już robię popcorn.
3: Reklama. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: Jedynka to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: I po reklamie.

Hej, cześć jeszcze raz, buziaki, pozdrowienia dla każdej mamy. Dzisiaj dla każdej mamy też na liście Hobbency. Hiciory zagramy. Przemek Grybowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje w zestawieniu. Odkrywamy nowości. Wy głosujecie na rmfmax.pl. Będzie dużo dobrego bitu. Jest nowy Calvin Harris, już na wakacje. A zestawienie otwiera we wtorek Metzner. Jego Gotham na 10. RMF Max. 10. Numer 10.

0: Zrobił tutaj mega klimat, ale zaśpiewała dla niego Julia Church. Może właśnie o to chodziło, może to jest ten sekret. To John Summit i jego Shades of Blue. Ciekawe, czy wkręci się w taki bardziej progresywny, trendsowy klimat, no bo przecież już za niecały miesiąc John Summit i Armin van Buuren na imprezie Estate of Trance w Warszawie. Kto się wybiera, dajcie znać głosując. Alexa Warrena raczej tam nie będzie, bo to nie jego klimaty. Mamy go na 9. Fever Dream. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Chyba każdy lubi lato. Lubię cię jak lato, modelki. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. No w tym tygodniu czujemy już taki powiew lata w Polsce. No to teraz taki hicior. Już na lato, już na wakacje. To Chainsmokers, przyjaciele, którzy początkowo byli znani głównie z remiksów, które wrzucali do internetu. Grali początkowo małe imprezy w Nowym Jorku, zanim ich utwór Selfie kompletnie wystrzelił wiralowo, a to było w 2014 roku. Wszyscy wtedy robili sobie selfie. Chainsmokers i Ellie Oaks, nasza nowość w RMF Max, Echo. I feel you.

0: czy wiecie, że ten gość pracował także z takimi gwiazdami jak Dua Lipa, Lady Gaga, The Weeknd i Travis Scott? Tak, tak, tylko się ukrywał, nie zawsze się chwalił. Tame Impala i jego Drake Love w remiksie Jenny, to we wtorek 7 na liście Hot Bands, a to zagramy dla każdej mamy za chwilę. Czeka Andy Dust i jego Zokaria, no i Calvin Harris. Wiadomo, że każda mama głosuje. Oczywiście nie tylko każda mama, każdy może sprawdzić, trzeba usłyszeć, co nowego zrobił Calvin Harris, to przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy

0: Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.

0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście.

0: Tak to sobie wyobrażam, mam tutaj takie skojarzenia. To nowość od Calvina Harrisa, który zaskakuje w nowym bicie. Śpiewa dla niego Jazzy Satisfied. Dlaczego tego numeru nie ma jeszcze w zestawieniu? Sprawdzajcie nowości, bo jest tam mnóstwo ciekawych bitów. rmfmax.pl, a może jakieś słoneczne afrohausy. Nowość, jaką przynosi nam Shimza, to przed wami teraz pierwsza piątka listy Hot Bands, a otwierają dzisiaj Gibbs w numerze Win.
1: Max. Numer 5. Running through these bodies like I'm sprinting in the race. Ain't no

Ogień, ogień, i rzeczywiście jest ogień. Afrohausowa nowość w RMF Max, Arco i Shimza, który pochodzi z Afryki. Pierwsze imprezy organizował już jako nastolatek. Często sam rozstawiał sprzęt, promował wydarzenia, grał sety jednej nocy. To człowiek wielu talentów, Shimza. Kto uwielbia jego bity, głosuje także dzisiaj wieczorowo na rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Dziewczyny rządzą prawie na szczycie, są blisko. Pink Panteres i Zara Larsson w numerze Stateside. 3, numer 3.

0: I teraz wyobraźcie sobie, Anima gra ten numer na tej wielkiej scenie i te przedziwne wizualizacje. Czasami to można się przestraszyć. Anima i Liza, Bad Angel, tak to leci, może wleci jutro do zestawienia listy Hot Bands. Na miejscu trzecim we wtorek Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside, dwójka. A Loki Khalid, Dive Into Me. A kto jest najlepszy? W dzień mamy, na szczycie listy Hot Bands nowe męskie granie najwięcej waszych głosów na hop. Orkiestra rządzi właśnie w tym hicie. Nareszcie. No, nareszcie jedynka.
1: One.
2: Numer jeden.

0: ciągle do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i brawo, brawo, brawo, nareszcie, w końcu jedynka listy Kobęcy, nowe męskie granie. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: To już 26. Krośnieńskie Juvenalia. Główna impreza rozkręci się w piątek na krośnieńskim rynku. Na scenie Ola Muszyńska, Nazar, Maga, Delane, Ether, do tego Ronnie Ferrari, a na deser gwiazda Nocny Kochanek. Jeśli komuś zabraknie energii, spokojnie, turboładowanie w sobotę o 18 na juvenaliowej potańcówce. Miłośnicy bardziej wyrafinowanych klimatów mogą w sobotę wybrać się do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, gdzie wystąpi Michał Bajor, facet, który po koncercie urodzinowym Agnieszki Chylińskiej zgarnął nowych fanów, a jak komuś reggae w duszy gra, to Rzeszów zaprasza na reggae nad Wisłokiem w Parku Kultury i Wypoczynku. Twinkle Brothers and Trybunie Tutki w roli głównej. Na koniec coś dla kinomaniaków. Do kin wjeżdża nowy film Guya Ritchiego, Zawodowcy, w obsadzie Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. Ten ostatnio biegał po Łodzi z mieczem, bo kręcił tam zdjęcia do Nieśmiertelnego. Nie wiem jak wy, ale ja już robię popcorn.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
16: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do

0: pakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Hello, Eben i jego muzyka na te piękne majowe dni. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Długi dzień, tylko wieczór krótki, ale spokojnie zdążymy zagrać najciekawsze hity na maksa. Dzisiaj gramy też dla każdej mamy. Wiadomo, myślę, że każda mama chciałaby się wybrać na koncert Eda Sheerana, a nawet zabrałaby pewnie całą rodzinkę. No to zagramy dla waszej mamy. Ed Sheeran teraz.

O rzeczach z second handu był to hicior Macklemore i Ryan Lewis, no bo nie trzeba od razu wyrzucać. Można oddać albo można kupować właśnie w second handach, prawda? Kupujemy używane rzeczy, używane ubrania, a czasami jakie można znaleźć naprawdę unikalne rzeczy. Ja się przyznaję, połowa szafy to jest właśnie z takiej selekcji. No to może jutro się wybieracie. A teraz moja muzyczna selekcja na wieczór w RMF Max. Nasze nowe odkrycie. Nowy wykonawca Daydream Affiliate i

0: Abra, abra, kadabra, czary, mary, hokus pokus, Lady Gaga dla każdej mamy. No to może sprawicie swojej mamie, może poprosicie kogoś, żeby mamie zrobił masaż ciała, który ma podobny wpływ jak najlepsza drzemka. Ale o tej porze, jakby ktoś sobie walnął drzemkę, to boję się, że obudzi się rano. Dlatego masaż to też może być dobry pomysł, również w prezencie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino. Czeka też Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Wait So Long, megabity, Swedish House Mafia, wieczorowo w RMF Max, a teraz hicior na urodziny od Agnieszki dla Kasi. Kolejna piękna rocznica, ale to dopiero trzecia dziesiątka. Kasia, co ty się przejmujesz? Wszystkiego najlepszego, życia piękniejszego od marzeń. Krótko i na temat napisała Agnieszka. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych, rmfmax.pl. Kasia, dla ciebie nasza nowość. Gipsy, Kukon i Jonatan, polecam wam ten beat. Ty masz.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Numer, który wraca ponownie po latach. Nie, to nie jest też żaden remix, nowa wersja. Po prostu kawałek zyskał nowe życie w internecie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w RMF Max. Ale teraz coś bardzo świeżego. Chociaż jest tutaj trochę również house'owej klasyki Boba Sinclara. Słuchać jego wcześniejsze produkcje. W swoich numerach sampluje przede wszystkim hip-hop. Także z lat 70-tych, 80-tych, bo hip-hop to jego pierwsza muzyczna miłość. Bierze po prostu winylowe sample i tak tworzy, a w nowym numerze śpiewa Kajsa, Bob Sinclar, Kajsa, Mega House'y, polecam na lato na Maxa, I Can't Wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Imprezowe kalifornialowe, coraz wyżej także na liście Hot Bands. To White i przyjaciele, a my po 22 sprawdzimy także kolejną listę przebojów do mieszkania. Gdzie żyje się najlepiej? W jakim kraju jest nowa lista? Ciekawe, na którym miejscu wypada tym razem Polska. Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Bibi Rexa. Faithless, odświeżony klubowy klasyk. Zrobili to rewelacyjnie. New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.

0: to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: I po reklamie.

Mowa ciała to rzeczywiście potrafi czasami sporo zdradzić. Dobrze, że w radiu nie widać, jak tutaj prowadzący się giba do tego numeru. Ale Farben i jego Body Talk. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Fajnie, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Tak, świętujemy dzień mamy. No to teraz numer, do którego na pewno pobuja się każda mama. Houdini od Eminema, no i Another w houseowej petardzie Talk to You. To dla was.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Złoto to Mrozów RMF Max. Gdzie można znaleźć złoto? No czasami to w koszuli przed praniem. Sprawdzamy kieszenie, bo można się zdziwić, jak pewien facet ze Stanów, który znalazł w swojej starej koszuli kupon na 24 miliony dolarów. Kupił sobie taki kupon na loterii i był ważny jeszcze przez 2 dni. Dobrze, że sprawdził i za szybko prania nie wstawił. Pozdrowienie dla tych, którzy szykują się do pralki. No to w drodze z praniem kolejna nowość wieczorowo w RMF Max. Somber wraca, nasza nowość Potential.

Sauer, tak śpiewa i tańczy nasza Kajra w RMF Max, a ja wracam do obiecanej nowej listy przebojów. Gdzie mieszka się najlepiej? Gdzie żyje się generalnie najlepiej? W którym kraju? Piszemy o tym na rmfmax.pl. Miejsce pierwsze, od razu wam mówię, na samym szczycie jest Szwajcaria, która po raz kolejny triumfuje w światowym rankingu jakości życia. Została uznana za najlepszy kraj do życia na świecie. A na którym miejscu w tym roku spada Polska? No bo spada. Polska jest na miejscu 29. Jest dobrze? No zawsze może być lepiej, to na pewno.

0: C, taki klimat robi nam wieczorowo Eben w RMF Max. Teraz klimat zrobi Olivia Rodrigo. Jest coraz bardziej popularna, mam dla was jej nowość. Zanim Olivia zaczęła pisać światowe hity o złamanym sercu, tworzyła ballady, też o rozstaniu. I to jeszcze zanim miała pierwszego chłopaka. Przyznała, że pisała dramatyczne teksty dużo wcześniej niż przeżyła pierwszą miłość. Olivia Rodrigo, nasza nowa muzyczna miłość w RMF Max. Jej Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Kosmiczny beat, kosmiczny kawałek. Nowości w RMF Max, All The Time. To John Summit i Chainsmokers, którzy nawet byli w kosmosie na chwilę. Wlecieli w 2022 w kosmos, bo brali udział w słynnym suborbitalnym locie Blue Origin, firmy należącej do Jeffa Bezosa. Tak więc Chainsmokers dołączyli do bardzo krótkiej listy muzyków, którzy byli pozaziemską atmosferą. Teraz też stworzymy niesamowitą atmosferę. Takie numery robi Tame Impala, jego Dracula.

0: sezon to Dawid Podsiadło, jego nowość wieczorowa w RMF Max. A wiecie, że ludzie podobno wieczorem to słuchają częściej trochę bardziej smutnej muzyki, bo podobno wtedy szukamy emocjonalnego resetu po całym dniu. No to jakby co, polecam także bity RMF Max na reset po całym dniu, na przykład Supergirl w wersji Anny na klap. To przed wami.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: I po reklamie.

Beautiful, naprawdę pięknie. Anima, jego elektronika, wieczorowo po 23. No to zagramy coś jeszcze dla każdej mamy. Co wy na to, skoro to 26 maja? Każda mama na relaksie posłucha o tej porze także takiego bitu. Fajny klimat.

Alan Walker i jego hicior wieczorowo w RMF Max. Teraz kolejna nowość. Dziewczyna, która potrafiła ubrać się w kotlety. No tak nie dosłownie, w steki konkretnie. Kto pamięta Lady Gaga i jej słynna mięsna sukienka z gali MTV Video Music Awards? To było już, słuchajcie, 16 lat temu. 16 lat temu Lady Gaga pokazała się jako stek. Macie ją teraz w RMF Max. Nasza nowość Shape of a Woman.

Ach, jaki ona ma głos, jak ona śpiewa. To Sasha, ostatnio dla Armina van Burena, tutaj dla Alesso w numerze Destiny. A teraz kolejna miejscówka na naszej liście marzeń. Tak, tak, tak, można podróżować nawet palcem po mapie. Kto chciałby wybrać się kiedyś na Maltę? Ja też mam to na liście marzeń. A może ktoś był, bo okazuje się, że Polacy zajęli ostatnio nawet trzecie miejsce wśród turystów, którzy odwiedzają ten śródziemnomorski kraj. Niektórzy mówią, że raj. No to jak będziecie, to graba czeka na kartki pocztowe.

sprawdzamy polskie hiciory wieczorowo w RMF Max. To Wołyniec przed chwilą. Sprawdzamy też, co zdrowe na rmfmax.pl. Wróciła ciotka Dobra Rada i sprawdza, które warzywa i owoce są bogate w witaminę C. Co ja czytam? Na przykład kiwi ma bardzo dużo, ale także truskawki. Przecież mamy sezon z warzyw, to pomidory. No i ananasy. Szklanka świeżego ananasa, soczku, może dostarczyć też sporo witaminy C. Co jeszcze sprawdzicie na rmfmax.pl? Teraz witamina M. M jak muzyka na maksa. Czermi przed wami, gdy nie mogę zasnąć.

0: sercu wrócił.
1: Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w RMF Max. Takie pytanie, czy dzisiaj coś wam się wymsknęło? Rzuciliście coś bez pomyślenia najpierw, za szybko? Naukowcy odkryli, dlaczego to się zdarza. Bo podobno ludzki mózg to potrafi przygotować słowo do wypowiedzenia, zanim jeszcze świadomie pomyślimy, że chcemy coś powiedzieć. Czyli czasami naprawdę palniemy coś szybciej, niż zdążymy pomyśleć. Chyba wszystkim się zdarza, prawda? Czasami.

0: chłód. Tak śpiewała Asia Tomasik. No wieczorem i w nocy trochę chłodniej, ale jutro to naprawdę fajna pogoda szykuje się w Polsce, tak więc łapmy słońce i słyszymy się wieczorowo jeszcze zanim zrobi się ciemno. Mamy piękne, długie dni. Zapraszam Was na listę Hot Bands. Jutro 20:10 najważniejszych hitów, najciekawsze nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max.
7: Krosno 97 i 6 FM.
8: Mówisz do mnie, jaki mamy.